0: Część rannych w wypadku na Węgrzech już w Polsce. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Ludzie kultury wspominają zmarłego aktora Jana Frycza. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
1: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu i ich rodziny zebrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
1: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
0: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Burze i ulewy dały się we znaki na południu Polski. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Lokalny potok wylał w gminie Głuchołazy. Bodzanów został podtopiony po potężnej ulewie. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szynkowicz.
2: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym mostie na drodze krajowej i wylał potok bozanowski w miejscowości Bozanów.
0: Na szczęście nie ma większych podtopień domów. Dziś ceny maksymalne paliw takie same jak wczoraj, ale jak przewiduje Grzegorz Maziak z e-petrol.pl, powrót rządowego pakietu CPN nie zatrzyma podwyżek.
3: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
0: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, nigdy

0: życiu, pestka pręgi czy serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza, tak wspomina jego kolega po fachu Jan Englert.
1: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem. Aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował.
0: Jan Frycz zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Sport. Maja Chwalińska przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider i odpadła w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati. Wcześniej także w trzeciej rundzie odpadła Magdalena Fręcha. Już na pierwszej udział zakończyła grę Magda Linet. W turnieju w Cincinnati pozostaje broniąca tytułu Iga Świątek. Jej kolejną rywalką będzie francuska Diane Paris.

0: głównie na wschodzie kraju. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu do 21 na Dolnym Śląsku.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
2: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl. Reklama.

0: lat.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
1: Reklama.
7: To jest Bonton Radio. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Pierwsze powroty poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Ponad 1000 interwencji strażackich po nawałnicach, głównie na południu. Zajrzymy też do KOMO, które wprowadza zakaz wjazdu rowerów do centrum. Marcin Krzemiński. Pierwsza grupa Polaków rannych w wyniku tragicznego wypadku na Węgrzech wylądowała wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. To 21 osób, których stan zdrowia pozwolił na podróż. Ze szczegółami Marcin Starzec.
1: Prosto do szpitala z samolotu trafiło 5 osób. Reszta została odebrana przez swoich najbliższych i pojechała do domu. To pierwszy taki transport, ale wkrótce będą kolejne, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób. 5 osób zostało wypisanych i rodziny przywiozły do Polski samodzielnie. Jak tylko stan zdrowia będzie pozwalał na to, wszystkie osoby po kolei będą przewożone do Polski.
0: Do tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie doszło w niedzielną noc. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, w tym 2 kierowców. Śmierć poniosło 12 osób. Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Równolegle od pierwszych godzin działa też strona węgierska. 1124 strażackie interwencje tylko w poniedziałek. Służby wciąż działają po burzach i nawałnicach, które przeszły i przechodzą nad Polską. Najgorzej było na południu, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Było tam ponad 750 zgłoszeń, głównie do powalonych drzew i podtopień. Są zniszczone dachy. W Chorzowie padał grat wielkości piłeczek ping-pongowych. Na Śląsku nawałnice uszkodziły 19 dachów. Ucierpiała m.in. gmina Głuchołazy w Opolskiem. Tam w pół godziny spadło blisko 40 litrów wody na metr kwadratowy.
3: Wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów. Woda wdarła się do piwnic.
0: Mówi burmistrz gminy Paweł Szymkowicz. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Najbliższe godziny to sprzątanie i liczenie strat. Dziś natomiast powinno być już spokojniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed ulewami i burzami tylko dla części Podlasia i Mazowsza. A skoro o pogodzie mowa, około 1500 kierowców autobusów w Londynie ma dziś strajkować przeciwko konieczności

0: straci pracę w upale. W wyniku protestu pracowników jednej z firm przewozowych trudności odczują podróżni na części tras w centralnym, wschodnim i południowym Londynie. Burmistrz włoskiego Como wprowadza zakaz ruchu rowerów w centrum miasta. To po tym, jak elektryczny jednoszlad potrącił Alessandro Rapinese. I dlatego przeciwnicy zakazu zarzucają mu, że załatwia osobiste porachunki. Burmistrz przyznaje, że zadecydowało osobiste doświadczenie i że chodzi głównie o elektryki, ale włoskie prawo nie dzieli rowerów na elektryczne i zwykłe. Nowe przepisy mają wejść w Como we wrześniu. Aktywiści rowerowi już zapowiedzieli protestacyjny przejazd przez miasto.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Koniec kilkunastoletniej ucieczki niebezpiecznego przestępcy. 53-letni mężczyzna poszukiwany za brutalne napady z bronią w ręku, w tym na zakłady jubilerskie i punkty bukmacherskie w Chełmie oraz Lublinie, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii i ekstradowany do Polski. Na stadionie Chełmianki przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów nie zwalniają prace budowlane. Obecnie trwają tam roboty wykończeniowe, obejmujące m.in. układanie wykładzin, montaż podwyższonych sufitów, układanie płytek oraz montaż sanitariatów. W niedzielę nad Zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędą się dożynki, które rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w barwnym korowodzie z wieńcami dożynkowymi. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich dziś najchłodniej, tam maksymalnie 16-17 stopni. Najcieplej na południu, na Dolnym Śląsku, tam 21. Ale na wschodzie dziś najwięcej słońca, poza tym pochmurno z przelotnym deszczem.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy już wtorek, 18 sierpnia. Witam 6 po 7, tu Fox.

0: Przyglądamy się naszej kartce z kalendarza. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry w Radiu Bon Ton. Już 10 minut po godzinie 7. No dobrze, dzisiaj imieniny na pewno powinno obchodzić i świętować też, bo obchodzić to wiadomo, że obchodzi, ale czy świętuje, to już nie wiadomo. Ilona oraz Helena. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przysłowie na dzisiaj. Co się w lecie zarobi, tym się w zimie żyje. No, to zarabiać mi tam dobre pieniążki, proszę bardzo. Dzisiaj słońce wstało o 5.24, zajdzie o 19.55, czyli no, łatwo policzyć, dzień trwa 14 godzin i 30 minut. Dzisiaj nietypowych świąt żadnych nam tutaj nie dodali niestety. Jutro pojawia się Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i Światowy Dzień Fotografii, ale dzisiaj niestety pustki.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Hełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama.
11: Bonton na

0: Jak tam? Dobrze się macie? Cały czas wszystko u was w porządku? Gra, muzyczka i tak dalej? No to bardzo dobrze. To teraz lecimy sobie w tematy kinowe. Właśnie czytam, że Tom Hanks miał dostać 7 milionów dolarów za Forresta Gumpa. No sporo. Ale tak bardzo facet wierzył w film, że zrezygnował ze stałej garzy na rzecz udziału w zyskach. No, na szczęście mu się udało. Opłaciło mu się to ostatecznie, bo zarobił około 40 milionów dolarów. Okazuje się też, że Tom Hanks w ogóle nie był pierwszym aktorem rozważonym do roli Forresta. I taką rolę na przykład odrzucił John Travolta.
1: Bon Ton Radio i

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
5: Poranki bywają trudne, może nie tak trudne jak w poniedziałek. Uff, akurat ten dzień mamy za sobą. Natomiast dzisiaj wtorek, mamy już 7.30, czas na wiadomości lokalne Radia Bonton.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska. Koniec kilkunastoletniej ucieczki niebezpiecznego przestępcy. 53-letni mężczyzna poszukiwany za brutalne napady z bronią w ręku, w tym na zakłady jubilerskie i punkty bukmacherskie w Chełmie oraz Lublinie, został zatrzymany w Wielkiej Brytanii i ekstradowany do Polski. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od 2009 roku. Był ścigany dwoma listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Działał w grupie, która zastraszała pracowników bronią palną, kradnąc gotówkę i wyroby złotnicze. W jednym z napadów usiłował ukraść 500 000 złotych. Ustalenia dotyczące miejsca jego pobytu prowadzili policjanci z referatu poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji. Dzięki konsekwentnej pracy poszukiwawczej mężczyzna został namierzony i zatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju 53-latek usłyszał zarzuty rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu trafił już do tymczasowego aresztu. Na stadionie Chełmianki przy ulicy pierwszego pułku Szwoleżerów nie zwalniają prace budowlane. Obecnie trwają tam roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie wykładzin, montaż podwyższonych sufitów, układanie płytek oraz montaż sanitariatów. O dalszych planach mówi dyrektor sportowy Chełmianki Wojciech Wójcik.
7: W dalszym ciągu będą postępować prace związane z montażem zewnętrznej fasady obiektu, tak zwanych żyletek, jak również w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z pielęgnacją murawy, ponieważ murawa jest siana, wymaga nieustannego podlewania, to jest możliwe dzięki systemowi automatycznego nawadniania, jak również prognozowane są w najbliższym czasie wymagane dosiewki przez wykonawcę stadionu na płycie głównej boiska oraz na boisku treningowym.
6: W najbliższym harmonogramie przewidziane jest również przygotowanie miejsc w narożnikach stadionu na strefę gastronomiczną, jak też montaż siedzisk w strefie VIP. Termin przekazania obiektu do użytku to koniec 2026 roku.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: W niedzielę nad zalewem Maczuły w gminie Leśniowice odbędą się dożynki, które rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą w barwnym korowodzie z wieńcami dożynkowymi, co od lat stanowi jeden z najbardziej widowiskowych i symbolicznych momentów całej uroczystości.
8: To wyjątkowe święto wszystkich rolników. Podziękujmy im wspólnie swoją obecnością za ich codzienne poświęcenie, trud i ciężką pracę na roli. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią dzieci i młodzież, soliści, zespoły śpiewacze oraz nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich.
6: Mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, i dodaje, jakie jeszcze czekają atrakcje na przybyłych gości.
8: Czekają na Was.

0: stoiska z unikalnym rękodziełem, pyszne potrawy regionalne oraz wspaniałe rozrywki dla najmłodszych. A niecodzienną atrakcją tego święta będzie widowiskowy przelot balonem. Muzyczną energię zapewni koncert zespołu Bimber Boys, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Prezydent. Na wielki finał zapraszam na dyskotekę pod gwiazdami. Świętujmy i bawmy się razem. Zapraszam serdecznie.
1: Dożynki w Chorodysku to nie tylko scena i koncerty, ale również wiele atrakcji towarzyszących. Na uczestników czekać będą konkursy dożynkowe, na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najsmaczniejszy chleb wiejski. Bon ton.

0: Trudno się domyślić, że jeśli już jest 7.40, to też jest i on tutaj. Przygotowany Marcin Petruk. Czas na informacje dla kierowców.
1: Sponsorem programu jest Motopol. Serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jak na tę porę przystało, głównym kierunkiem większości kierowców jest teraz centrum Chełma, co sprawia, że więcej samochodów jest między innymi na Lubelskiej, wokół rond na Lwowskiej i na Wojsłowickiej. Trzeba nawykać do faktu, że wakacje powoli zmierzają do końca, więc z dnia na dzień frekwencja pojazdów, pieszych oraz innych użytkowników ruchu będzie rosła. Czas powrotów oznacza też więcej kontroli policji, a mundurowi będą używali zarówno mierników nieoznakowanych radiowozów, jak też dronów.
1: Sponsorem programu jest Motopol. Serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra, tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton na lato.
2: Ostatnio, słuchajcie, wchodzę sobie w media społecznościowe i okazuje się, że guzowianki...

0: Dodały nowy post. Na pewno znacie ten śpiewający przecudownie folkowy zespół. Guzowianki dodały, że no, jest się już w takim miejscu, że nawet Zenon Martyniuk gra im do kotleta. No i faktycznie siedzą w swojej garderobie, a scena obok i Zenon Martyniuk na scenie. Chociaż trafiłem jeszcze na ciekawszy filmik, mianowicie poweekendowy filmik po koncertach. Ewelina Lisowska na swoim oficjalnym koncie dodaje nietypowy koncert, filmik z nietypowego koncertu w Węgrzynach. No i jak sama twierdzi, był to pierwszy koncert w historii na kombajnie. I tu dziewczyna tym oto sposobem pokazuje, że ma wielkie serce, bo to wszystko dla Bartka i Jasia, którzy chorują na dystrofię mięśniową.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
9: To jest Bonton Radio.

0: burze, ulewy i setki strażackich interwencji, są też ranni. Przed sądem ma dziś stanąć kierowca polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Kończą się powoli wakacje, powoli rusza też kompletowanie szkolnej wyprawki. Marcin Krzemiński. Gwałtowne burze, ulewy, grad i wichury przeszły w nocy przez Polskę. W związku z trudną pogodą strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Są informacje o dwóch poszkodowanych osobach, a wszystkie dane zbiera od rana Cezary Jaszczyk.
1: Najwięcej zgłoszeń pochodziło z województwa śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: W większości interwencje to dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o dwóch osobach poszkodowanych wskutek burz, to w województwie małopolskim.
1: W wielu miejscach ulewy doprowadziły do poważnych podtopień, na przykład w opolskich Głuchołazach, gdzie ulewa zamieniła ulice w rwące potoki, zaledwie 2 lata po poważnej powodzi. Na Górnym Śląsku prawdziwym problemem było gradobicie. Opady lodowych kul były na tyle intensywne, że miejscami region wyglądał jak po przejściu śnieżycy. Są też doniesienia o uszkodzonych samochodach i dachach.
0: Po przejściu burzowych frontów dziś w całej Polsce będzie już chłodniej. Ostrzeżenia przed ulewami i burzami obowiązują tylko w części Mazowsza i Podlasia. Przed węgierskim sądem ma dziś stanąć kierowca autokaru z polskimi pielgrzymami, który rozbił się w niedzielę w nocy właśnie na Węgrzech. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było zaśnięcie mężczyzny podczas jazdy. Zginęło 12 osób. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi oprócz prokuratury węgierskiej także prokuratura w Krośnie. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumentację przewoźnika i organizatora wyjazdu. Podkarpacie tymczasem pogrążone w żałobie po tragedii na Węgrzech. 5 ofiar pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia pod Rzeszowem.
3: No każdy jest w takim szoku, powiem panu, no strasznym szoku. Nikt nie dowierza, że coś takiego mogło się wydarzyć.
4: Taka zaduma jakoś człowiek ma, że to życie jest takie jakieś kruche, że człowiek jedzie, a za chwilkę nie wiadomo, co się z nim stanie.
0: Mówią nam mieszkańcy siedlisk. Wczoraj wieczorem z Węgier do Rzeszowa przyleciało 21 osób poszkodowanych w wypadku. 5 z nich zostało przewiezionych do szpitala. Od wczoraj wrócił program CPN. Ceny maksymalne na stacjach znów ustala rząd. Dziś bez zmian w stosunku do poniedziałku benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 41 groszy za litr, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
5: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
6: Pomału, z końcem miesiąca.
0: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wypraw

0: dzieciaka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice starszych uczniów, nawet 1200, bo tu trzeba doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór miejscami również rozpogodzeniami. Niemniej w ciągu dnia spodziewajcie się deszczu, a na północnym wschodzie również lokalne burze. Na ogół od 18 do 21 stopni.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska, 7.
7: 8:06, dzień dobry, czas coś zjeść, dzień dobry. No głód chodzi ze mną od wczoraj, więc ja się udaję na wczesne śniadanko. Wam życzę tego samego. Witajcie w Radiu Bonton. A już za chwilę u nas dla Was najnowszy odcinek programu A dlaczego Kingi Miszczek?

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jako

0: Oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Reklama. Bonton na lato.
8: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
9: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
10: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w którym odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Łucja.
11: A dlaczego gołębie mają czerwone oczy, a w pośrodku czarne?
10: Łucjo, świetnie to zauważyłaś, bo kiedy przyjrzymy się gołębiowi z bliska, jego oko może wydawać się trochę niezwykłe. Dookoła jest czerwone albo pomarańczowe, a w samym środku znajduje się czarna kropka. Ale czy to naprawdę całe oko jest czerwone? No nie. Wokół gołębia, tak samo jak w naszym, znajdują się różne części. Ta kolorowa część nazywa się tęczówką, a czarna kropka po środku to źrenica. I właśnie źrenica jest czarna. Ale dlaczego tęczówka gołębia może być czerwona albo pomarańczowa? Kolor tęczówki zależy od tego, jakie znajdują się w niej barwniki i jak światło odbija się od jej tkanek. To już wiecie z odcinków o zielonych liściach czy czerwonych jabłkach. U wielu gołębi występują barwniki, które nadają tęczówce charakterystyczny czerwony, pomarańczowy albo rdzawy kolor. To trochę tak jak z farbami. Różne składniki mogą nadać zupełnie innego koloru. Dlatego nie wszystkie gołębie mają oczy dokładnie takie same. U niektórych tęczówka jest bardziej pomarańczowa, u innych czerwonawa, a u młodych ptaków jej kolor może być nawet inny niż u dorosłych. A po co gołębiowi w ogóle tęczówka? Tęczówka pomaga kontrolować ilość światła wpadającego do oka. Można powiedzieć, że działa trochę jak przesłona w aparacie fotograficznym. Kiedy światła jest bardzo dużo, źrenica może się zmniejszyć. Kiedy jest ciemniej, może się powiększyć, żeby do oka dostało się więcej światła. A teraz najciekawsze, dlaczego źrenica wygląda na czarną? Bo światło, które przez nią wpada, dociera do wnętrza oka i jest pochłaniane. Niewiele światła wraca z powrotem do naszych oczu, dlatego widzimy źrenicę jako czarną. Czyli kiedy patrzymy na gołębia, widzimy kolorową tęczówkę i czarną źrenicę. Dokładnie tak jak u człowieka. Tylko nasza tęczówka może być niebieska, zielona, brązowa czy piwna, a u gołębia często jest czerwonawa lub pomarańczowa. A wiecie, że oczy są dla gołębia bardzo ważne? Gołębie mają świetny wzrok, potrafią dostrzegać szczegóły z dużej odległości i dobrze orientują się w otoczeniu. To pomaga im znaleźć jedzenie, zauważyć niebezpieczeństwo i odnaleźć drogę. A więc odpowiedź na pytanie Łucji brzmi: gołębie często mają czerwoną lub pomarańczową tęczówkę, ponieważ znajdują się w niej specjalne barwniki i struktury, które nadają jej taki kolor. Czarna kropka w środku to źrenica, przez którą którą światło wpada do oka. Dziękujemy Ci, Lucja, za kolejne pytanie, które kazało nam przyjrzeć się gołębiom trochę dokładniej. A może następnym razem, kiedy zobaczycie gołębia, spróbujecie przyjrzeć się jego oczom? Tylko nie podchodźcie zbyt blisko, lepiej obserwować

0: taki spokojnie, z pewnej odległości. A jeżeli coś jeszcze Was zaciekawi, koniecznie mi o tym opowiedzcie. Poproście rodzica o nagranie Waszego pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może to właśnie Wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek A Dlaczego? Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: To jest Bonton Radio.

Dzieci. Pewnie słuchają nas teraz, no bo przecież są wakacje, prawda? No to w czasie wakacji na pewno ci młodsi słuchacze tam są z drugiej strony. Zresztą, wy drodzy rodzice, być może też czujecie się jako jeszcze dzieci. Takie może duże, ale jednak, no każdy w sobie najlepiej, żeby miał trochę dziecka. Natomiast a propos dzieci, czytam właśnie historię 12-letniego chłopca, który przypadkowo, słuchajcie, zrobił dziurę w obrazie z XVII wieku, który wart jest $1,5 miliona. Jak to musiało boleć. Strach rodziców był na pewno ogromny. Na szczęście okazało się, że obraz był ubezpieczony. Drodzy rodzice, tutaj

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany.

0: miał od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Reklama.
5: Sport zawsze musi być świeży, tak jak i ubranie sportowe musi być na każdy trening świeżutkie. No i te informacje ma dla Was właśnie teraz Marcin Petruk. Minęła już 8:30.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Do drugiego meczu w rozpoczętym w weekend okręgowym sezonie przygotowują się już piłkarze rezerw Chełmianki. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala ma za sobą udaną inaugurację, podczas której 2-1 pokonał Unię Rajowiec.
7: Już od drugiej minuty tak naprawdę prowadziliśmy po bramce z rzutu karnego ze sprawą Damiana Urbana. Stwarzaliśmy kolejne sytuacje bramkowe, dłużej się utrzymywaliśmy przy piłce i ta połowa jest na pewno na plus. Zabrakło w niej finalizacji, czyli bramek, ale to mam nadzieję, że przyjdzie w kolejnych spotkaniach. Druga połowa nieco gorsza, bardziej wyrównana. Przeciwnik miał swój moment, który tak naprawdę wykorzystał, strzelając bramkę na 1-1. Mimo wszystko gdzieś tam dalej dążyliśmy do zwycięstwa. To nam się udało za sprawą Konrada Grzywaczewskiego i jego uderzenia zza pola karnego, także cieszą 3 punkty.
6: Mówił Paweł Fornal. Drugie okręgowe spotkanie jego zespół zagra na wyjeździe z liderującym Ogniwem Wierzbica. Powody do zadowolenia po inauguracji nowego sezonu w Lidze Wojewódzkiej mogą mieć również juniorzy Chełmianki. Skład prowadzony obecnie przez Tomasza Iwana 2-1 wygrał na wyjeździe z Tomasowią Tomaszów Lubelski po celnych trafieniach Jakuba Adamczuka i Alana Czuby.
8: Przeciężyliśmy po dosyć ciężkim i wyrównanym w zasadzie meczu, jednak trzeba też mieć na uwadze, że to drużynę mamy przez 3 tygodnie wspólnie z Danielem Kłosą i zrobiliśmy do tej drużyny około 7-8 transferów z okolicznych klubów, więc pracujemy dalej i zobaczymy, co nam przyniesie życie. Nasz najważniejszy celem jest to, żeby ci chłopcy robili w każdym meczu progres.
6: Relacjonował Tomasz Iwan. Następne spotkanie jego zespół rozegra z juniorami Motoru Lublin. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, czyli chłoniakiem Burkitta w 4. stadium zaawansowania. Podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku do siatkówki plażowej turniejem w formule par mieszanych, mówi dyrektor dworku Katarzyna Michałowska-Orzeł.
9: Na uczestników i kibiców czekać będą liczne atrakcje, takie jak animacje oraz stoisko KGW. Z kolei od godziny 12 wydarzenie przeniesie się na Stadion Miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne. Podczas licytacji będzie można zdobyć m.in. koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, czy też rękawice bokserskie z podpisem Julki Szeremety oraz liczne vouchery na weekendowe pobyty w agroturystyce i usługi.
6: Obecnie na rzecz Jakuba Kozioła udało się zebrać niemal połowę kwoty niezbędnej do jego leczenia, a ta wynosi ponad 1 000 000 zł. Pieniądze można wpłacać również za pośrednictwem strony internetowej pomagam.cancerfighters.pl.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.

0: Marcinku, ty się nam tutaj chyba przyzwyczaiłeś za bardzo, proszę, do naszego studia, co? Tutaj ten mikrofonik jakby ciągnie. No, parcia jeszcze nie ma co tutaj mówić, ale ciągnie. No i dobrze. Ja chętnie oddam mikrofon, bo Marcin to jest specjalista od wiadomości drogowych, więc Marcinku, opowiadaj, co tam ciekawego na ulicach,
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Zbliżają się chmielaki, co oznacza, że w krasnym stawie należy spodziewać się zmiany organizacji ruchu, a ta zacznie następować od jutra. Nieprzejezdna będzie południowa część placu 3 Maja, znajdująca się od strony ratusza. Zamknięty będzie również odcinek ulicy Piłsudskiego, od ulicy Kościelnej do placu 3 Maja. O dalszych utrudnieniach będziemy informowali na naszej antenie. Tymczasem w Chełmie poranne korki stały się przeszłością, a co do utrudnień, to te występują na ulicy Przemysłowej, gdzie prowadzone są prace drogowe.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512-835-211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bon ton na lato.

0: Muzeum chce przywrócić miastu ważny symbol historii, jak się okazuje. Nasz prezydent zapowiedział próbę odbudowy pomnika ku czci żołnierzy 7. Pułku Piechoty Legionów. Ten monument został odsłonięty w latach 30. ubiegłego wieku przez prezydenta Ignacego Mościckiego, no ale został zniszczony w czasie II wojny światowej. Dziś zachowały się jedynie fragmenty pomnika, które znajdują się w Chełmskim Muzeum. Miasto podobno chce podjąć próbę jego odbudowy, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl. Choć z powodu braku pełnej dokumentacji, nie środków, tylko dokumentacji, nowy monument może różnić się od pierwowzoru, no i stanąć w innym miejscu w zasadzie. Deklaracja padła podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego w Chełmie, więc świeży temat. Szczegóły na supertydzień.pl. Za chwilę 9:00, dosłownie za 9 minut.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Trwa śledztwa w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Tymczasem w Polsce jest już część poszkodowanych. Tłoczno w prezydenckim wyścigu w Krakowie ponad 20 komitetów wyborczych. Marcin Krzemiński. Dwa śledztwa, jeden cel. Prokuratury polska i węgierska wyjaśniają, dlaczego doszło do wypadku autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dziś węgierski sąd ma podjąć decyzję, czy kierowca pojazdu następny miesiąc spędzi w areszcie. Według policji mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym śmierć poniosło wiele osób.
1: W Polsce grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast na Węgrzech od 2 lat do 8 lat.
0: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Strona polska nie wyklucza przejęcia śledztwa prowadzonego przez Węgry, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Przypomnę, że wczoraj do Polski wróciła część poszkodowanych w wypadku. W podrzeszowskiej Jasionce wylądował specjalny samolot, na pokładzie którego było 21 osób.
2: 5 osób zostało karetkami pogotowia ratunkowego przetransportowane do szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Pozostałe 16 osób nie wymaga na tym etapie hospitalizacji.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Pozostali poszkodowani wrócą do Polski, gdy zgodzą się na to węgierscy lekarze. W sumie autokarem podróżowało 59 osób, w tym 2 kierowców. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. 2 osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskich dronów na Zaporoże na południowym wschodzie kraju. Władze Odessy z kolei poinformowały o co najmniej 9 osobach rannych w wyniku rosyjskich ataków. Tymczasem bezzałogowce ukraińskiej armii zaatakowały magazyn platformy sprzedażowej Wildberries w pobliżu Moskwy. Na skutek ataku wybuchł pożar, który według Rosjan został już ugaszony. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Zmieniamy temat. Wypełniał przestrzeń, inspirował, wspomina zmarłego w weekend Jana Frycza Jan Englert. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat.
3: Był aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
0: Jan Frycz był przez lata związany ze scenami w Krakowie i Teatrem Narodowym w Warszawie. Był znany z ról w wielu filmach. 6-krotnie był laureatem Orłów. Tłoczno robi się w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Zarejestrowane zostały aż 24 komitety wyborcze. To jednak nie oznacza wcale, że na karcie do głosowania głosujący zobaczą 24 nazwiska. Katarzyna Młynarczyk.
4: Termin zgłaszania komitetów zakończył się wczoraj po południu. Teraz zaczyna się walka o podpisy mieszkańców. Żeby kandydat mógł wystartować w przedterminowych wyborach, jego komitet musi zebrać wymagane poparcie i zgłosić go do rejestracji. Wśród chętnych są zarówno osoby związane z dużymi ugrupowaniami, jak i kandydaci niezależni. Na razie jednak mówimy o komitetach i deklarowanych kandydatach. Termin ich zgłaszania mija 3 września.
0: A wybory zaplanowano na 27 września.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 3 nietrzeźwych kierowców padło zeszłego wieczora w ręce chełmskich mundurowych. Ponad 3 promile wydmuchał mieszkaniec Dorohuska, który został zatrzymany przez Straż Graniczną w Dorohusku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w Dniach Poradnictwa Emerytalno-Rentowego, które odbędą się w siedzibie instytucji w Lublinie od 15 do 17 września. Zapisy trwają, a formularz i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ZUS-u. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej podczas Narodowego Testu Żywienia,

0: 41% Polaków kontroluje skład produktów podczas robienia zakupów, zaś 28% czyta etykietę i skład. Te liczby oznaczają wzrost w porównaniu do poprzednich lat i wskazują, że coraz częściej świadomie podchodzimy do tego, co jemy i stawiamy na jakość oraz zdrowie. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 9.30.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
2: Od 18 do 21 stopni maksymalnie, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich około 16 stopni. Deszczowo na północnym wschodzie, lokalnie również burze, ale możliwe większe przejaśnienia, zwłaszcza pod wieczór.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
7: Tu Radio Bonton i 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry wszystkim.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt,

0: dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Reklama.
6: Bon.

końcu dobre nowiny o naszym społeczeństwie. Najmłodsze pokolenie dorosłych wcale nie należy do rozrzutnych. Aż 81% osób w wieku od 18 do 24 lat deklaruje, że odkłada pieniądze na przyszłość. Tak jest. Podobno kluczem do sukcesu w oszczędzaniu wcale nie jest jakieś tam ogromne wyrzeczenie czy wyrzeczenia, po prostu mądre decyzje na co dzień. Ja osobiście powiem wam z doświadczenia, i to sporego doświadczenia, nie chodźcie na zakupy na głodnego. Bon Ton Radio.

0: reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Reklama. Sport był godzinę temu, no to jak dobrze teraz liczymy. Tak jest, już tutaj są nasi dziennikarze gotowi. Proszę bardzo, zabierają głos i zabierają Wam czas w tym momencie. Wszystko po to, żeby dostarczyć Wam najświeższe informacje lokalne. Radia Bonton, posłuchajcie.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Trzech nietrzeźwych kierowców wpadło zeszłego wieczora w ręce chełmskich mundurowych. Ponad 3 promile wydmuchał mieszkaniec Dorochuska, który został zatrzymany przez Straż Graniczną w Dorochusku. Mężczyzna został przekazany policji, stracił też prawo jazdy, a jego Mitsubishi zostało zarekwirowane. Ponad 1,5 promila miała z kolei w organizmie kierowców.

0: Kierująca Skodą mieszkanka Wojsławic, zatrzymana przez policję w ulicy Leszczańskiej. Kobieta również straciła uprawnienia i auto. Podobny wynik podczas badania alkomatem osiągnęła mieszkanka Kamienia, która straciła panowanie nad Skodą i uderzyła w latarnię przy ulicy Diamentowej w Kamieniu. Sprawczyni kolizji także odebrano prawo jazdy i samochód. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do udziału w dniach poradnictwa emerytalno-rentowego, które odbędą się w siedzibie instytucji w Lublinie od 15 do 17 września. Zapisy trwają, a formularz i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ZUS-u. Liczba miejsc jest ograniczona.
1: Lublin odwiedzą specjaliści niemieckiego ubezpieczyciela, czyli Deutsche Rentenversicherung. Razem z ekspertami ZUS będą odpowiadali na pytania o prawo do emerytur i rent w Polsce i Niemczech, zasady ich naliczania, łączenie okresów ubezpieczenia z Polski i Niemiec, a także całą procedurę składania wniosków o świadczenia międzynarodowe. Oczywiście z przedstawicielami niemieckiej instytucji będą tłumacze, porady są bezpłatne.
0: Mówiła Małgorzata Korba, rzecznik ZUS-u w województwie lubelskim. Niemcy są krajem, do którego instytucja przekazuje najwięcej emerytur i rent. W ubiegłym roku pobierało je niemal 30 tysięcy osób, które mieszkają u naszych zachodnich sąsiadów i które kiedyś pracowały i odprowadzały składki w Polsce. Z drugiej strony niemiecki zakład ubezpieczeń też wypłaca swoje świadczenia niemal 50 tysiącom Polakom, którzy wrócili do ojczyzny.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jak wynika z ankiety przeprowadzonej podczas Narodowego Testu Żywienia, 41% Polaków kontroluje skład produktów podczas robienia zakupów, zaś 28% czyta etykietę i skład. Te liczby oznaczają wzrost w porównaniu do poprzednich lat i wskazują, że coraz częściej świadomie podchodzimy do tego, co jemy i stawiamy na jakość oraz zdrowie. Czy jednak firmy podążają za potrzebami konsumentów? Mówi dr Adam Adamek, CEO i co-founder Food Edge i Impact Brussels ASBL.
3: Starają się robić wszystko, żeby nie wypaść z gry o konsumenta, ale tak naprawdę to nie wiedzą, w którą stronę zmierzać. I dodawanie różnych innowacyjnych składników lub odejmowanie rzeczy, których konsumenci nie lubią lub nie znają albo się obawiają, to jest jedyna innowacja, którą ja obecnie zauważam w koncernach spożywczych. A możemy pójść bardziej szeroko i do tego konsumenta mówić wszystkim, co mamy. Nie tylko składnikami, które się mieszczą w opakowaniu, ale również tymi, które omawiamy na opakowaniu. Edukacja poprzez opakowanie. Świadomość konsumentów nie zmienia się wykładniczo.
0: A jak świadomość spożywcza wygląda wśród hełmian? Czy stawiamy na jakość i sprawdzamy etykiety? Pytała o to Martyna Kociubińska.
4: Zwracam na skład produktu i datę ważności.
5: Generalnie supermarkety, że tak powiem.
6: Czy zwraca Pani uwagę na produkty, które Pani kupuje?
5: Staram się.
6: Czy zwraca Pan uwagę na tą jakość, czy nie?
7: Raczej tak.
6: A czy czyta Pan etykiety, składy?
7: Składy, nie pamiętam.
6: Czy wybiera Pani lokalne markety, czy może...
4: W targu czasem robię zakupy. To owoce i warzywa.
0: Jak wynika z Narodowego Testu Żywienia, 58% ankietowanych jest pewnych lub prawie pewnych, że nie ograniczy spożycia mięsa, a 4% jest zdeterminowanych, aby to zrobić. Wśród osób ograniczających lub eliminujących mięso najczęściej wskazywanym powodem są względy etyczne.
2: Bon Ton na lato.

0: o wszystkim, co się dzieje w okolicy. Posłuchajcie jej najnowszego odcinka. Minęła już 9:40. Przypominam, że dzisiaj jest wtorek, 18 sierpnia.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Mimo że za nami niedziela pełna dożynkowych uroczystości, zbliżający się weekend zapowiada się równie świętująco. Dzisiaj mam dla Was zaproszenia na kolejne święta plonu w naszym regionie. Zacznijmy od Leśniowic. O tym, co przygotowano dla mieszkańców i gości, opowie
4: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Serdecznie zapraszam na tradycyjne gminne dożynki. 23 sierpnia od godziny 14 spotkajmy się nad zalewem Maczuły. To wyjątkowe święto wszystkich rolników. Podziękujmy im wspólnie swoją obecnością za ich codzienne poświęcenie, trud i ciężką pracę na roli. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią dzieci i młodzież, soliści, zespoły śpiewacze oraz nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich. Czekają na Was stoiska z unikalnym rękodziełem, pyszne potrawy regionalne oraz wspaniałe rozrywki dla najmłodszych. A niecodzienną atrakcją tego święta będzie widowiskowy przelot balonem. Muzyczną energię zapewni koncert zespołu Bimber Boys, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Prezydent. Na wielki finał zapraszam na dyskotekę pod gwiazdami. Świętujmy i bawmy się razem. Zapraszam serdecznie.
3: Dożynki odbędą się również w Białopolu. Co dokładnie znalazło się w programie wydarzenia? O szczegółach mówi Aneta Radomska, wójt gminy Białopole.
5: Świętowanie rozpoczniemy o godzinie 13:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele parafialnym w Białopolu, a po mszy tradycyjnie przejdziemy korowodem dożynkowym na plac przy amfiteatrze. Przygotowaliśmy program dla wszystkich, będą występy lokalnych zespołów, oczywiście standardowo konkurs wieńców dożynkowych, konkurs tradycyjnego wiejskiego chleba, ale nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, będzie można również skosztować potraw przygotowanych przez nasze koła gospodyń wiejskich, będzie można obejrzeć wystawy lokalnych twórców. Na scenie zobaczymy również gwiazdę tegorocznych dożynek, będzie to zespół Topki, który wystąpi o godzinie 18:30. Serdecznie zapraszam do Białopola.
3: W najbliższy weekend dziękować za plony będą także mieszkańcy innych części powiatu chełmskiego. Dożynki zaplanowano w gminie Chełm, Sawinie, Wólce Kańskiej, Wierzbicy oraz Dorochusku. I na koniec zaproszenie od Kingi Miszczyk na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury.
6: Czy można opowiedzieć historię tysięcy ludzi zatrzymując się przy jednym kamieniu? W kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci zatrzymamy się przy pomniku pamięci tych, którzy zginęli na Sybirze, znajdującym się przy ulicy Pocztowej, niedaleko skrzyżowania ze Sybiraków. To miejsce przypomina o Polakach, którzy po sowieckiej agresji na Polskę byli aresztowani, represjonowani i wywożeni w głąb Związku Sowieckiego. Wśród nich byli także mieszkańcy Chełma i okolic. Ale tym razem nie będziemy mówić tylko o datach, liczbach i kolejnych falach deportacji. Opowiemy o ludziach, o rodzinach wyrwanych z własnych domów, o dzieciach, które zamiast dzieciństwa dostały podróż w nieznane i o tych, którzy wrócili po latach niosąc ze sobą wspomnienia, o których przez długi czas nie można było swobodnie mówić. Zajrzymy też do historii Marii Sawki, wieloletniej prezes Chełmskiego Związku Sybiraków, której własne życie stało się częścią tej historii. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Kinga Miszczek.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
7: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
8: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz

0: Gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Reklama. Bonton na lato.

Zguba szuka właściciela. Właśnie trafiłem na post. Ktoś udostępnił informację w mediach społecznościowych, że znaleziony został telefon. No niestety, zadzwonić się z niego do nawet bliskich właściciela się po prostu nie da, bo jest blokada. Wiadomo, ona jest po to, żeby ktoś sobie go nie przywłaszczył, ale ktoś, kto chciałby zadzwonić właśnie do bliskich i oddać ten telefon, nie jest w stanie tego zrobić. No bo jak? Nie da się, tak? Ale jak pogrzebiecie w ustawieniach w swoim telefonie, to możecie tam nadać właśnie taki numer jakby alarmowy do osoby, do której ma zadzwonić ktoś, kto znalazł taki telefon. Warto w tym momencie tej funkcji poszukać, a szybciej odzyskacie komórę. Radio.

0: producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Hełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Poruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Reklama. To jest

0: nadal ma szansę na wygranie turnieju w Cincinnati. Marcin Krzamiński, wielkie sprzątanie po burzach i gradobiciu. Minionej doby strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1100 razy. Najwięcej pracy mieli na południu, m.in. na Śląsku. Tam interwencji było blisko 300.
1: Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy.
0: Mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach. Na Śląsku padał grad, kule miały nawet 5-centymetrowe średnice. Generalnie jednak służby wzywane były głównie do połamanych drzew. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście natomiast udrażniał odpływy.
2: Liście, gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
0: Dodam, że w wyniku nawałnicy poszkodowane zostały dwie osoby w Małopolsce, o czym informowali strażacy. A dziś w całym kraju nadal można się spodziewać deszczu, a miejscami też burz. Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoctor, nie wyciekły do internetu i nie krążą po darknecie. Tak wynika z najnowszych ustaleń służb, informuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Dane, które zostały wykradzione w firmie MyDoctor, cały czas według informacji naszych służb znajdują się w posiadaniu jedynie atakującego. W tej chwili dane, które mogły zostać przedmiotem tego ataku, są zabezpieczane również przez policję. Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza.
0: Chodzi o dane 19 milionów Polaków. Hakerzy, przypomnę, zażądali okupu, ale ze strony rządu padła zapowiedź, że do tego nie dojdzie. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni. Szacują Wody Polskie. Od wczoraj dzięki abolicji można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
4: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
0: A kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgać nawet miliona złotych. Sport. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału. Z turniejem niestety pożegnały się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski.
5: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytułu, dało zwycięstwo nad Marią Sakkari w 3 setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie na korcie transmitowanym przez Kanal Plus Sport. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć.
0: O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Parry.
6: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszamy na wiadomości sportowe. Iga Świątek została naszą ostatnią tenisistką, która rywalizuje jeszcze w turnieju w Cincinnati. Polka pokonała w trzeciej rundzie w 3 setach Marię Sakkari i o ćwierćfinał zagra jutro z Diane Parry. Odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch po zaciętych meczach z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną. Hiszpan Rodri, czyli triumfator i najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu, wylądował w Barcelonie, gdzie ma dziś sfinalizować transfer z Manchesteru City. Gra w Barcelonie to spełnienie marzeń, powiedział 30-letni pomocnik po przylocie do stolicy Katalonii. Rodri, zdobywca złotej piłki za 2024 rok, będzie kosztować Blaugranę ponad 75 milionów euro i ma podpisać umowę do 2030 roku. Wcześniej do ekipy mistrza Hiszpanii dołączył Anglik Anthony Gordon, a klub opuścili m.in. Robert Lewandowski i Ferran Torres. Dyrektor operacyjny FIFA Kevin Lamour został zwolniony. To działacz, który publicznie skrytykował pomysł częściowej prywatyzacji najważniejszych turniejów piłkarskich, którego autorem był szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino. FIFA na razie pod wpływem m.in. nacisków UEFA porzuciła pomysł prywatyzacji Mistrzostw Świata. Koszykarze reprezentacji Polski są na ostatniej prostej przygotowań do kluczowych meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni ostatni tydzień spędzili w Krakowie, gdzie szlifowali formę pod okiem trenera Igora Milicicia. Nasza kadra z kompletem zwycięstw awansowała do drugiej fazy kwalifikacji, a w niej Polakom powinny wystarczyć dwie wygrane, by zapewnić sobie udział w przyszłorocznym turnieju w Katarze, mówi trener Milicic.
7: Trenowaliśmy dosyć solidnie, mocno nad przygotowaniem fizycznym, też taktycznym. Zaczynamy taką

0: fazę sparingową, gdzie będziemy szlifować to, co trenowaliśmy w warunkach meczowych.
1: Polska pierwszy mecz drugiej fazy kwalifikacji zagra 27 sierpnia w Rydze z Izraelem, a 3 dni później w Gdańsku podejmie Niemcy. Później czeka ich m.in. dwumecz z Chorwacją.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Na wschodzie 16-17 stopni, na Dolnym Śląsku nawet 21. Takie dziś maksymalne temperatury. Pochmurno z przelotnym deszczem, miejscami burze, ale będą też niewielkie przejaśnienia, zwłaszcza na wschodzie.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
6: 7 minut po godzinie 10, dokładnie tak. Witam Was ja i witam wszystkich tych, którzy są od rana, ale także tych, którzy dopiero co... Może i nawet wstali, kto wie.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro.

Macie w swoim domu pupila? Jest to pewnie piesek. Większość z osób, które pewnie teraz słuchają, mają pieska, ale zdarzają się też, którzy mają kotka. Dlatego taka dość nietypowa historia w zasadzie z roku 1987. Generalnie patrzę na fotografię, na zdjęcie, na którym widać kotka i sprawdzian owczarków niemieckich. Po ich szkoleniu do pracy w policji puszczano im kota przed ich oczyma. Test miał sprawdzić zachowanie skupienia i opanowanie agresji w niespodziewanych oraz stresujących sytuacjach w terenie. Jak myślicie? Udało się? Na szczęście tak. Tylko pamiętajcie, kto ma owczarka niemieckiego w domu, to żeby się takich samych testów dzisiaj nie przeprowadzali. 104,9 Bonton.

0: reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Uzbrojony po zęby w informacje sportowe, Marcin Petruk już stoi w naszym progu i już zmierza ku naszym mikrofonom. Bardzo dobrze usiądzie teraz, wyjątkowo dobrze, niemalże był to telemarek, to trzeba przyznać. No Adam Małusz byłby tu z siebie dumny, Marcinku. Co w sporcie, już teraz opowiada Marcin Petruk.
9: Ponton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Ogniwo Wierzbica, lider po pierwszej kolejce chełmskiej klasy okręgowej, nie zwalnia tempa i przygotowuje się do następnego spotkania. Na inaugurację zespół prowadzony przez Karola Bujaka 4-0 pokonał na wyjeździe GKS Łopiennik, a strzelcem wszystkich bramek był Szymon Sitarczuk.
11: Super forma Szymona, jeżeli chodzi o początek sezonu. To jest bardzo ofensywny zawodnik, który potrafi strzelać bramki. W Pucharze Polski też strzelił hat-tricka, więc widać, że po prostu chłopak jest w formie. Cieszy gra całego zespołu. Może

0: mniej cieszy to, że nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji, ale może to i lepiej, że na początku sezonu nie strzeliliśmy dużo tych bramek, bo później my chłopaki trochę spoczęli na laurach, a tak mamy trochę niedosyt, bo wiemy, że ta nasza siła ofensywna jest bardzo mocna i myślę, że w każdym meczu gdzieś tam będziemy udowadniać tą naszą siłę. Cieszy na pewno to, że zero z tyłu, bo troszkę eksperymentujemy z tą defensywą, a chłopaki naprawdę zagrali niezły mecz.
1: Mówił szkoleniowiec drużyny z Wierzbice. W drugim okręgowym meczu ogniwo podejmie u siebie drugi zespół Chełmianki. W przygotowaniach do dalszej walki o punkty w tej lidze są również m.in. piłkarze Ruchu Izbica. Skład trenowany przez Romana Blonkę rozpoczął nowy sezon od domowego zwycięstwa 3-2 nad ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna.
2: Uważam, że ten mecz był wyrównany, troszeczkę więcej może mieliśmy sytuacji 100%, ale jakby był remis, to chyba nikogo by też nie krzywdziło. Pierwsza połowa to takie badanie z obu stron, mecz walki jak na pierwszą kolejkę, mało sytuacji podbramkowych, w drugiej połowie troszeczkę się to otworzyło i obie drużyny miały kilka swoich sytuacji i mecz na szczęście zakończył się naszą wygraną 3-2.
1: W najbliższy weekend w ramach drugiej kolejki Ruch Izbica zmierzy się na wyjeździe z Frasati Wojsłowice. Wczoraj treningi do nowego sezonu w Tauron Lidze rozpoczęli siatkarze HKS-u Chełm. W szeregach biało-zielonych pojawili się już nowi zawodnicy, a wśród nich m.in. Japończyk Yuki Imahashi i Francuz Yassin Luati, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
3: Yassin Luati, reprezentant Francji, dwukrotny mistrz olimpijski, można powiedzieć hit transferowy w naszym wykonaniu i tutaj liczymy na to, że to również to doświadczenie Yassina i jego nietuzinkowe umiejętności pomogło nam w osiąganiu coraz lepszych rezultatów. Zawodnik bardzo wszechstronny, bardzo otwarty, taki wulkan energii, bardzo pasujący do koncepcji, więc również dużo obiecuje sobie po tym transferze.
1: W okresie przygotowawczym HKS Chełm ma zaplanowanych 8 sparingów, a pierwszy mecz ligowy rozegra 17 października.
4: Bonton na lato.

0: Wy teraz możecie posłuchać, co możecie później obejrzeć. Trochę to zagmatwane? Nie no, wszystko jasne. Mamy dla was po prostu polecajki filmowe 20 minut przed 11.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Największy zwrot akcji.
5: Witajcie, przed mikrofonem Marcin Petruk. Przy dzisiejszym motywie miałem zagwozdkę, bo jest naprawdę dużo filmów, które świetnie się w niego wpisują i nagle przyszli mi do głowy Strażnicy, a dokładnie Watchmen Strażnicy w reżyserii Zacka Snydera. Film oparty zresztą na kultowym komiksie DC, który jest o tyle przełomowy, że opisuje świat superbohaterów bardziej mrocznie, ale jednocześnie ich samych pokazuje z bardziej ludzkiej strony. Są to postacie obdarzone mocami, aczkolwiek borykające się też z różnymi rozterkami. Fabuła zaczyna się w momencie, kiedy ginie jeden z superbohaterów, a reszta jego dawnych towarzyszy próbuje rozwikłać zagadkę, kto jest winien jego śmierci. Finał jest bardzo zaskakujący i to właśnie wtedy następuje nagły zwrot akcji, który bardzo mnie poruszył, kiedy pierwszy raz oglądałem ten film. Zresztą w komiksie jest tak samo, więc i po jego sięgnięcie zachęcam. Jedną z kultowych postaci jest Rorschach, grany przez Jackie

sędziego Heleja, który dąży do sprawiedliwości i stawia moralność na pierwszym miejscu, ale to zarazem bezwzględny mściciel, który nie cofnie się przed niczym w imię wyższego dobra. Innym ciekawym superbohaterem jest z kolei Ozymandiasz, którego gra Matthew Good, który jest najmądrzejszą istotą na świecie, zarówno pod kątem wiedzy, jak też znajomości ludzkiej natury i przewidywania tego, co może się za chwilę stać. Ogólnie w Strażnikach ciężko o klasyczny obraz superbohatera bez skazy, ale to właśnie taka konwencja czyni ten film wyjątkowym, a na pewno skierowanym również do wszystkich, nie tylko fanów sci-fi, DC czy Marvela. Film otwiera ponadto świetny utwór Boba Dylana, a jest to mianowicie kompozycja The Times They Are A-Changin', której fragment przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Helm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Helm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów. Cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: czas na fakty przyrodnicze na naszej antenie. Właśnie czytam, że nawet w świecie przyrody budowa wspólnego domu potrafi wywołać drobne nieporozumienia. W przypadku bielików amerykańskich, które nie mogą dojść do porozumienia w kwestii aranżacji swojego gniazda, dochodzi do sprzeczki. Gdy jeden z ptaków układa patyk w wybranym miejscu, drugi natomiast przesuwa go według własnego uznania. U orłów bielików obaj partnerzy aktywnie uczestniczą w budowie oraz utrzymaniu gniazda. Ciągłe korygowanie konstrukcji przekłada się na stabilniejszą strukturę gniazda, a to ma znaczenie dla bezpieczeństwa i też prawidłowego rozwoju przyszłego potomstwa. No cóż, trzeba brać chyba przykład, który dosłownie można powiedzieć leci z góry.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
9: Bonton Radio i

końca dobiega identyfikacja zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Hydrologiczne zagrożenie w 5 województwach, powiemy gdzie. Donald Trump z bardzo niskim poparciem Amerykanów. Marcin Krzemiński. Spodziewamy się, że dziś zakończy się identyfikacja ofiar wypadku na Węgrzech, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Po tych czynnościach ma się rozpocząć proces sprowadzania zwłok do Polski. Autokarem jechało w sumie 59 osób, zginęło 12. Wczoraj wieczorem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych. Do kraju wróciło 21 osób, 5 z nich jest nadal hospitalizowanych. Kierowca, który w momencie wypadku prowadził autobus, został zatrzymany przez policję, która planuje postawić go dziś przed sądem. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zasnął w trakcie jazdy. Do dzisiejszego popołudnia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Od wczoraj przez Polskę przechodzi silny front, który przyniósł ze sobą ochłodzenie. Ulewy i grad spowodowały sporo zniszczeń. Strażacy interweniowali ponad 1100 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.

0: pierwszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie śląskim, dolnośląskim, łódzkim oraz małopolskim. W większości interwencje to dotyczyły usuwania wiatrołomów, wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń. Posiadamy informacje o 2 osobach poszkodowanych w województwie małopolskim.
0: Ulewy i burze przeszły wieczorem i w nocy także nad Mazowszem i Warszawą. Strażacy na bieżąco usuwają ich skutki. Wojewoda śląski wprowadził zakaz korzystania z wód kanału Gliwickiego. Powodem jest toksyczna złota alga i śnięte ryby. Od soboty wyłowiono już ponad 600 kg. Zakaz dotyczy 6. końcowej sekcji kanału od śluzu Łabędy do portu Gliwice. Obejmuje rejsy, wędkowanie, kąpiele i wykorzystywanie wody do celów gospodarczych. Służby cały czas kontrolują kanał z Łodzi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: Te działania nasze są intensyfikowane i też ich skala jest dostosowana do skali samych zdarzeń.
0: Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry, który zdecyduje o kolejnych działaniach w związku ze śniętymi rybami w kanale Gliwickim. Tylko 33% Amerykanów popiera politykę Donalda Trumpa, wynika z sondażu Reuters Ipsos. To najgorsze notowanie obecnego przywódcy USA, odkąd ponownie wprowadził się do Białego Domu, i tak samo złe jak w najsłabszym momencie jego poprzedniej prezydentury. Tomasz Orchowski.
3: Aż 64% Amerykanów nie zgadza się z polityką prowadzoną przez Trumpa. 80% mieszkańców USA obawia się, że wojna z Iranem potrwa długo, ale prezydent, jak podkreślił, nie zamierza za nią przepraszać. Płacąc nieco więcej za paliwo, pamiętajcie, robicie to po to, by uniemożliwić działanie pewnemu bardzo złemu państwu, które jest głównym sponsorem terroryzmu na świecie. Mówił Trump, który doszedł do władzy, obiecując, że nie będzie angażował kraju w niekończące się wojny. Tymczasem konflikt z Iranem trwa od niemal 6 miesięcy.
0: I mało co wskazuje, by się szybko skończył.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: 19-letni hełmianin poszukiwany za oszustwa finansowe został ujęty. Młody mężczyzna na początku sierpnia okradł 75-letnią mieszkankę Kraśnika z ponad 20 tysięcy złotych, wmawiając jej, że niebawem pojawi się u niej fałszywy pracownik Poczty Polskiej, na którego poluje policja. W sobotę Plac Niepodległości w Chełmie zmieni się w prawdziwe centrum rozrywki, motoryzacji i mocnych brzmień. Wszystko to w ramach kolejnej odsłony cyklu Strefa Miejska Chełm, realizowanego dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Trwają intensywne powroty z wakacyjnych wyjazdów, co oznacza więcej patroli policji na drogach. Mundurowi korzystają z mierników prędkości, nieoznakowanych radiowozów oraz dronów, apelując o rozwagę i ostrożność. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Pochmurno z większymi przejaśnieniami, pod wieczór miejscami również rozpogodzenia, niemniej w ciągu dnia możliwy deszcz, na północnym wschodzie również lokalne burze. Na ogół od 18 do 21 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 16.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
11: 6 po 11. Słyszymy się ponownie, tu Foxy. Cześć.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
5: Bonton.

Wakacje powoli dobiegają końca, a no ale jeszcze się nie skończyły, tak? Umówmy się, nie skończyły się. Więc bardzo możliwe, że jeszcze będziecie gdzieś wyjeżdżać i na przykład pojawicie się w Brazylii. Okaże się, że tam pojawiają się ludzie, którzy mówią w języku polskim. A to wcale nie dziwi mnie w tym momencie, bo dotarłem do informacji, że w kilkunastu gminach Brazylii język polski jest językiem urzędowym. Tak jest. W niektórych gminach potomkowie tych osadników stanowią znaczną część mieszkańców. No i dzięki ich staraniom język polski został tam uznany nawet za współoficjalny, co oznacza, że może być wykorzystywany w administracji nawet lokalnej, czy w szkołach, w wydarzeniach kulturalnych, a nawet i na tablicach informacyjnych. Czyli co? Idąc ulicą w jakimś

0: jakimś tam mieście możemy spotkać się, jak to śpiewa Sylwia Grzeszczak, ze słowami na K. Wtedy będziemy czuć się prawie jak w domu.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama. Sprawdzone wiadomości zweryfikowane prosto z pierwszej ręki, jak zwykle u nas na naszej antenie. Skoro minęła już 11.30, to serdecznie zapraszam jeszcze bliżej radioodbiorników albo ewentualnie dajcie delikatnie głośniej.
7: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 19-letni Chełmianin poszukiwany za oszustwa finansowe został ujęty. Młody mężczyzna na początku sierpnia okradł 75-letnią mieszkankę Kraśnika z ponad 20 tysięcy złotych, wmawiając jej, że niebawem pojawi się u niej fałszywy pracownik Poczty Polskiej, na którego poluje policja. Kobieta uwierzyła w tą historię, jak również w to, że jej oszczędności są zagrożone i zgłosi się po nie współpracujący z mundurowymi kurier. Na swoje nieszczęście przekazała pieniądze i dopiero wtedy zrozumiała, że padła ofiarą oszusta i zgłosiła sprawę do kraśnickich policjantów. Ci z kolei rozpoczęli czynności operacyjne i gromadzenie dowodów, współpracując z innymi jednostkami w województwie lubelskim. Finalnie 19-latek został zatrzymany przez mundurowych z Garwolina w pociągu jadącym do Warszawy. Oprócz niego policjanci ujęli podróżującego z nim 20-latka, a przy mężczyznach znaleziono blisko 50 tysięcy złotych pochodzących z przestępstwa. Na wniosek śledczych oraz prokuratury rejonowej w Kraśniku sąd zastosował wobec dwóch zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W sobotę Plac Niepodległości w Chełmie zmieni się w centrum rozrywki, motoryzacji i mocnych brzmień. W ramach kolejnej odsłony cyklu Strefa Miejska Chełm, realizowanego dzięki środkom z

0: Budżetu Obywatelskiego. A więcej Agata Hołów-Welgołąb, kierownik Wydziału Kultury i Sportu Chełmskiego Magistratu.
1: Chełm, szykujcie się na potężną dawkę adrenaliny. Od godziny 14 Chełm nie kręci 2026. Freestyle motocross, wyjątkowe samochody, symulatory, kino 9D, strongman, strefa rodzinna, street art, food trucki i mnóstwo naprawdę dobrej zabawy. A wieczorem koncerty. Największa impreza motoryzacyjna w Chełmie. Nie może Was tam zabraknąć.
0: Chełm nie kręci to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń jako połączenie pasji do motoryzacji i kultury hip-hopowej. W ubiegłych latach na chełmskiej scenie gościli m.in. OSTR, Peja czy zespół Polska Wersja. W tym roku muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Marcin Kali-Gutkowski. Wydarzenie Chełm nie kręci z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników, nie tylko mieszkańców Chełma, ale i gości z całego regionu.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Trwają intensywne powroty z wakacyjnych wyjazdów, co oznacza więcej patroli policji na drogach. Mundurowi korzystają z mierników prędkości, nieoznakowanych radiowozów oraz dronów, apelując o rozwagę i ostrożność. Statystyki pokazują, że to właśnie druga połowa sierpnia jest najbardziej niebezpiecznym okresem wakacji, mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik chełmskich mundurowych.
3: Dostosujmy prędkość jazdy nie tylko do obowiązujących limitów, ale też do warunków panujących na drodze oraz własnych umiejętności. Zachowajmy odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu, aby zdążyć wyhamować w nagłej sytuacji. Korzystajmy z pasów bezpieczeństwa, a także ochronnych kasków w przypadku przemieszczania się rowerem, hulajnogą czy też przy wykorzystaniu innego urządzenia transportu osobistego. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu lub środkach odurzających, które obniżają koncentrację, spowalniają reakcję oraz powodują błędną ocenę odległości i prędkości. Takie zachowania są przede wszystkim przez prawo zabronione. Bądźmy w pełni skoncentrowani na drodze, przestrzegajmy przepisów i zwracajmy uwagę na innych uczestników ruchu drogowego.
0: Aktualnie na wakacyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym widnieje 225 punktów, w tym kilkanaście w naszym województwie. Głównymi powodami groźnych zdarzeń niezmiennie pozostaje zbyt duża prędkość i wsiadanie za kółko pod wpływem alkoholu. Podczas wolkowania w Chniszowie rozstrzygnięto powiatowy konkurs Nadburzańska Akademia Smaku. W kategorii najsmaczniejszej potrawy z dostosowaniem produktów zwierzęcych pierwsze miejsce zajęła Liliana Wróblewska za chryczaniki. Drugą nagrodę otrzymała Agnieszka Rożek za rarytasy z leśnej chaty, a trzecią Malwina Zięba za szynkę macoszynką. W kategorii potraw z zastosowaniem produktów roślinnych zwyciężyła Lucyna Chmiel, która przygotowała delicję chrobrego. Drugie miejsce zajęła Urszula Grzywna za fuszer z miętą i okrasą, a trzecie Barbara Jóźwik za szare kluchy z okrasą.

0: co w muzycznym świecie się wydarzyło ileś tam lat temu, to zazwyczaj wie i wyjaśnia o tej porze, czyli 20 minut przed 12, Jarek Hołota. Oddajemy mu głos.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Wtorek, 18 sierpnia na 104,9 FM włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, co wydarzyło się w historii światowej muzyki. Jarek Hołota, zapraszam. Zaczynamy w roku 1952. 18 sierpnia urodził się Patrick Swayze. Ikona popkultury, aktor, wokalista, którego śpiewany hit She's Like the Wind do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczuciowych klasyków kina i radia. Przenieśmy się do roku 1957. 18 sierpnia na świat przyszedł Ron Strickert, gitarzysta i współzałożyciel australijskiej formacji Men at Work, znanej z takich światowych hitów jak Down Under czy Who Can You Be Now. W kalendarzu zapisujemy rok 1969. Swoje 57. urodziny celebruje dziś Everlast, amerykański wokalista i gitarzysta, znany z hip-hopowej grupy House of Pain oraz ze świetnej solowej kariery i kultowego nagrania What Is Like. Zaglądamy do roku 1992. Dokładnie 34 lata temu na rynek trafił przełomowy debiutancki album brytyjskiej formacji Take That pod tytułem Take That and Party, który zapoczątkował wielką popularność zespołu w całej Europie. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 2003 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenosimy się o 23 lata wstecz. Amerykański duet Outkast wydał wtedy swój gigantyczny światowy przebój Heya, pochodzący z podwójnego albumu Speaker Box The Love Below. Niezwykle chwytliwy rytm, kosmiczny dawka energii, genialny popowo-funkowy klimat uczyniły z tego nagrania jeden z największych klasyków XXI wieku. To absolutna petarda, która idealnie podkręca wtorkowe tempo. Zamykamy dzisiejsze archiwum, serwując dawkę dobrej energii. Przed nami Outkast i Heya.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.com. Hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Chrubieszowie.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton na lato.

trzeba śledzić media społecznościowe bądź ewentualnie strony internetowe waszych urzędów miast, urzędów gmin, dlatego że pojawił się ważny komunikat, że rusza krajowy trening reagowania. W całej Polsce ruszają takie bezpłatne punkty edukacyjne, gdzie będą trwały szkolenia z ekspertami i też służbami, gdzie będziecie mogli zdobyć praktyczne umiejętności, które dbają o bezpieczeństwo wasze i waszych bliskich. Spora sumka została przeznaczona na te działania, bo aż 34 miliardy złotych. Sporo, prawda? No ale poczucie bezpieczeństwa jest po prostu bezcenne. Bonton Radio.

0: I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. W sumie nie tak powoli, bo już 12 praktycznie, więc dziękuję Wam serdecznie za spotkanie. No i dziękuję, ale i też zapraszam na jutro. Słyszymy się po godzinie 7 w Radiu Bonton. Trzymajcie się, zostańcie z nami oczywiście na 104,9 FM, bo popołudnie jak zwykle u nas także przebojowe, ale już tym razem w programie W Rytmie Dnia.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Reklama.
5: Na zegarach Radia Bonton 12. Zapraszam na wiadomości.
6: W Bodzanowie i Głuchołazach wielkie sprzątanie po ulewie. Czy jest szansa na przedłużenie rządowego pakietu CPN? Wojewoda podkarpacka ostrzega poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech przed naciągaczami. Miriam Lipińska. Wielki stres i strach przed kolejną powodzią. Tak mieszkańcy Bodzanowa w gminie Głuchołazy na Opolszczyźnie opisują sytuację po potężnej ulewie, która podtopiła ich wieś po tym, jak wylał lokalny potok. Teraz trwa sprzątanie. Strażacy usuwają szlam z dróg i wypompowują wodę z piwnic. Woda wdarła się też do dwóch mieszkań.
7: Za chwilę syn przylatuje. Mamo, topimy się. Jak się topimy, byście powariowali, czy co? Po prostu tutaj wylało. Zalało tu wszystko, zniszczyło, pozalewane.
8: Nie mogę nawet rozmawiać, bo mówię pani, że to jest, szczerze powiedzieć, to jest człowiek jeszcze z jednego horroru stresu a to drugi, bo to był strach. No a jak do domu wkroczy, no to już, ja nie wiem.
6: Na miejscu trwa szacowanie szkód. W samych Głuchołazach woda podtopiła te ulice, gdzie jeszcze trwają remonty po powodzi sprzed 2 lat. 6 zł 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł 37 groszy za litr diesla. Na stacjach paliw wciąż dobre informacje dla kierowców. Rządowy program CPN działa i tak będzie jeszcze do końca sierpnia i tylko do końca sierpnia. Bo jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, program jest dla budżetu kosztowny. A przy okazji przypomina, że szansę na przedłużenie pakietu CPN pokrzyżował prezydent.
9: Chcieliśmy przedłużać ten program maksymalnie jak się dało. Stąd ustawa o podatku wobec koncernów paliwowych od tych ponadnormatywnych zysków, która została zablokowana przez prezydenta.
6: Opozycja odbija piłeczkę, tłumacząc, że można inaczej i apeluje o obniżenie zarówno VAT-u, jak i akcyzy na kolejne tygodnie. Wojewoda podkarpacka ostrzega rodziny ofiar katastrofy autobusu na Węgrzech przed oszustami. Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że władze nie kontaktują się

0: telefonicznie z rodzinami ofiar i poszkodowanymi, więc każdy taki telefon należy traktować jako próbę oszustwa. Przekazała też, że były już pierwsze takie przypadki. Do rodzin dzwoniły osoby podszywające się pod przedstawicieli samorządu, twierdząc, że ich bliski zginął w wypadku, mimo że w rzeczywistości go przeżył, i oferując ubezpieczenie. I na koniec sport. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, ale kibice Królowej Sportu zacierają ręce na mityngi diamentowej ligi. Jeden z nich w weekend odbędzie się na Stadionie Śląskim. Przemysław Pozowski.
1: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówił nasz czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
2: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zejdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
1: A zanim w weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyszowska.
0: Trzymamy kciuki.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to patrzymy na pogodę. W tym momencie mamy około 16 stopni. Odczuwalna to jakieś 13, więc jest bardzo, bardzo zimno. Jest pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne 1005 hektopaskali, więc biometr niestety umiarkowany. W późniejszych godzinach ma troszkę padać. W najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć 18 stopni.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
4: Na zewnątrz zimno, ale w głośnikach gorąco. Ricky Martin i Living La Vida Loca. Kinga Miszczyk, dzień dobry, witam Was bardzo. Jesteśmy razem oczywiście do 17. She's

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 6...

0: 566 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: audycja reklamowa.
1: Dzień dobry, dziś w studiu Radia Bonton mamy wyjątkowych gości. Są z nami Justyna i Nil, którzy już niedługo otwierają w Chełmie zupełnie nową szkołę języka angielskiego, Helendoron. Co ważne, Nil jest native speakerem prosto z Wielkiej Brytanii. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, bardzo nam miło.
3: Hello everyone, it's great to be here.
1: Justyno, Helendoron to marka znana na świecie, ale nowość w naszym mieście. Czym te zajęcia różnią się od tradycyjnych lekcji w szkole?
2: Przede wszystkim uczymy naturalnie, bez stresu, bez wkuwania słówek. Dzieci przyswajają angielski dokładnie tak jak swój ojczysty język. Przez zabawy, muzykę i ruch. Pracujemy w małych grupach, od 4 do 8 osób. Każde dziecko ma naszą pełną uwagę, a dzięki obecności Nila dzieci od samego początku naturalnie osłuchują się z prawdziwym brytyjskim akcentem.
1: So Nil, let me ask you in English. Your new school is on Trubakowska Street, right?
3: Yes.
1: What kind of atmosphere or experience are you hoping to create for the students there?
3: Well, Justyna and I, we're both incredibly passionate about teaching English, and we truly believe that the Helendoron method is the absolute best way to learn. Our main goal is to provide a warm family environment, and we want to be in a place that truly inspires the students, everyone from the very young kids right up to teens. We want them to feel completely at home while they learn.
2: Dokładnie tak jak mówi Niema. Oboje jesteśmy zafascynowani nauczaniem angielskiego i głęboko wierzymy, że metoda Helendoron to po prostu najlepszy sposób na naukę. Naszym głównym celem jest stworzenie w szkole przy ulicy Trubakowskiej 3 prawdziwej rodzinnej atmosfery. Chcemy, aby było to miejsce, które inspiruje uczniów w każdym wieku, od najmłodszych dzieci aż po nastolatków. Zależy nam, żeby czuli się u nas jak w domu.
1: No to brzmi wspaniale i widać u Was mnóstwo pasji. Kiedy rodzice mogą przyprowadzić dzieci, żeby zobaczyć szkołę na własne oczy?
2: Najważniejsza data to sobota, 5 września. Organizujemy wtedy wielki dzień otwarty. Będą bezpłatne zajęcia pokazowe, możliwość obejrzenia naszych nowych sal i spotkania z nami na żywo.
3: Zapraszamy serdecznie.
1: Słyszałam, że grupy są kameralne, więc gdzie rodzice mogą zapisać swoje dzieci?
2: Zapisy prowadzimy przez naszą stronę internetową helendoron.pl oraz bezpośrednio pod naszym numerem telefonu 791-749767. Liczba miejsc na zajęcia próbne jest ograniczona, więc zachęcamy do szybkiego kontaktu.
1: Sobota, 5 września, ulica Trubakowska 3. Mhm. Justyna, Nil, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Thank you.
0: Audycja reklamowa.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami.

0: 310-317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Do drugiego meczu w rozpoczętym w weekend okręgowym sezonie przygotowują się już piłkarze rezerw Chełmianki. Zespół prowadzony przez Pawła Fornala ma za sobą udaną inaugurację, podczas której 2-1 pokonał Unię Rajowiec.
7: Już od drugiej minuty tak naprawdę prowadziliśmy po bramce z rzutu karnego ze sprawą Damiana Urbana. Stwarzaliśmy kolejne sytuacje bramkowe, dłużej się utrzymywaliśmy przy piłce i ta połowa jest na pewno na plus. Zabrakło w niej finalizacji, czyli bramek, ale to mam nadzieję, że przyjdzie w kolejnych spotkaniach. Druga połowa nieco gorsza, bardziej wyrównana. Przeciwnik miał swój moment, który tak naprawdę wykorzystał, strzelając bramkę na 1-1. Mimo wszystko gdzieś tam dalej dążyliśmy do zwycięstwa. To nam się udało za sprawą Konrada Grzywaczewskiego i jego uderzenia zza pola karnego, także cieszą 3 punkty.
6: Mówił Paweł Fornal. Drugie okręgowe spotkanie jego zespół zagra na wyjeździe z liderującym Ogniwem Wierzbica. Powody do zadowolenia po inauguracji nowego sezonu w Lidze Wojewódzkiej mogą mieć również juniorzy Chełmianki. Skład prowadzony obecnie przez Tomasza Iwana 2-1 wygrał na wyjeździe z Tomasowią Tomaszów Lubelski po celnych trafieniach Jakuba Adamczuka i Alana Czuby.
8: Przeciężyliśmy po dosyć ciężkim i wyrównanym w zasadzie meczu, jednak trzeba też mieć na uwadze, że tą drużynę mamy przez 3 tygodnie wspólnie z Danielem Kłosą i zrobiliśmy do tej drużyny około 7-8 transferów z okolicznych klubów, więc pracujemy dalej i zobaczymy, co nam przyniesie życie. Nasz najważniejszy celem jest to, żeby ci chłopcy robili w każdym meczu progres.
6: Relacjonował Tomasz Iwan. Następne spotkanie jego zespół rozegra z juniorami Motoru Lublin. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, czyli chłoniakiem Burkitta w 4. stadium zaawansowania. Podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku do siatkówki plażowej turniejem w formule par mieszanych, mówi dyrektor dworku Katarzyna Michałowska-Orzeł.
9: I kibiców czekać będą liczne atrakcje, takie jak animacje oraz stoisko KGW. Z kolei od godziny 12 wydarzenie przeniesie się na stadion miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne. Podczas licytacji będzie można zdobyć m.in. koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, czy też rękawice bokserskie z podpisami Julki Szeremety oraz liczne vouchery na weekendowe pobyty w agroturystyce i usługi.
6: Obecnie na rzecz Jakuba Kozioła udało się zebrać niemal

0: połowę kwoty niezbędnej do jego leczenia, a ta wynosi ponad 1 000 000 zł. Pieniądze można wpłacać również za pośrednictwem strony internetowej pomagam.cancerfighters.pl.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: W rytmie lata.

No właśnie, tam słońce, gdzie my. Czy wi to widzicie? Czy wi to widzicie za oknem? Oczywiście piękne i cudowne słońce. Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. W Radiu Bonton w rytmie lata na zegarach 12:35. Za chwileczkę Robin Schulz, później Sony Federa, czyli sami DJ-e, tacy wiecie, creme de la creme. My też mamy takiego jednego swojego, to o nim później będę mówiła. Później coś starego. Jermaine Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. No właśnie, w tym tygodniu ma dużo padać deszczu, ale to chyba dobrze, bo mamy suszę, więc jak najbardziej niech pada. My sobie poradzimy. Prawda? Prawda.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.

0: reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

Rosalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Bon Tonu w rytmie lata. Za chwileczkę Dawid Podsiadło i Kaśka Suchacka w kilometrach, czyli taki polski wątek na zakończenie naszego, można powiedzieć, startu, bo mamy godzinę 12.54, więc za chwileczkę 13 i wiadomości, a tam bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, już dziś może być jasne, czyje dane przyjęli hakerzy po wycieku z My Doctor, także zostańcie i posłuchajcie. Ja też jestem ciekawa, jak już będzie wiadomo, czy już można sprawdzić. Podejrzewam, że i tak serwery padną, więc w sumie, dobra. Zostawiam was z Dawidem.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki chorownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
9: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Premier o ustaleniach służb w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Dziś może być już jasne, czyje dane przejęli hakerzy po wycieku z MyDoktor. Miriam Lipińska, a na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzynę 95 zatankujemy w środę za nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a olej napędowy za 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla. Są też nowe doniesienia w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Jak poinformował właśnie premier Donald Tusk, służby innych państw z regionu potwierdziły, że były wiceminister sprawiedliwości na 99% jest w Naddniestrzu, czyli zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski jest jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk jest podejrzany m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie wiadomo, czyje dane wyciekły w wyniku cyberataku na platformę MyDoktor. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że z ustaleń służb wynika, że wykradzione dane nadal są w rękach hakerów odpowiedzialnych za atak i nie zostały upublicznione w internecie.
10: Służby cały czas pracują, żeby nie doszło do tego negatywnego scenariusza. Mam nadzieję, że to jest kwestia godzin. Każdy będzie mógł sprawdzić w odpowiednich portalach, czy te dane, nasze dane, były przedmiotem tego ataku i tutaj wszyscy są równi.
9: Według resortu cyfryzacji wyciek dotyczy danych 19 milionów Polaków. Trwa katastrofa ekologiczna w kanale Gliwickim. Przez złotą algę masowo umierają tam ryby. Wojewoda śląski ogłosił zakaz korzystania z kanału na jego końcu. W końcowym odcinku trwa walka o to, by toksyczne glony nie dostały się dalej w kierunku Odry.
11: Tutaj już po lewej, prawej będzie widać tą wodę piękną.
12: W niedzielę, jak szedłem rano do pracy na statek, no to już było widać, że ryby podpływają do powierzchni, próbują złapać oddech. No.

0: No, w poniedziałek, czyli wczoraj, no to już była katastrofa, już po prostu było biało od śniętych ryb.
1: Mówi kapitan żeglugi śródlądowej Michał Sternal z Mariny Gliwice, który obserwuje katastrofę w kanale gliwickim. Są zarzuty w sprawie pożaru i wybuchu w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o wydarzenia sprzed 2 lat. W czasie akcji gaśniczej poszkodowanych zostało też 11 strażaków i 3 osoby cywilne. Dwaj przedstawiciele firmy, która w kamienicy prowadziła działalność produkcyjno-magazynową z naruszeniem zasad, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie pożaru. Grozi im do 8 lat więzienia. Niedawne częściowe zaćmienie słońca nie miało wpływu na pracę polskiego systemu elektroenergetycznego, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Jeszcze zanim zjawisko miało miejsce, PSE informowały, że uwzględniły je w planach pracy systemu przesyłu energii. A w trakcie zaćmienia moc produkowana przez panele słoneczne spada w szybkim tempie, wielokrotnie szybciej niż podczas naturalnego zachodu słońca. Z kolei, kiedy tarcza księżyca ustępuje, produkcja z paneli słonecznych błyskawicznie rośnie.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Funkcjonariusze z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej doprowadzili do wydalenia z Polski obywatela Ukrainy. Mężczyzna odbywał karę pozbawienia wolności za pobicie, kradzież oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Kolejna osoba padła ofiarą oszustów przy rezerwacji wakacji. Do policjantów z naszego regionu zgłosiła się 56-latka, która straciła ponad 1700 zł. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych wpis, że szuka apartamentu na urlop w Chorwacji i to był początek jej kłopotów. Klub piłkarski Start Krasnystaw po wycofaniu się z rozgrywek w 4. lidze rozpoczął proces modernizacji swoich struktur. Od niedawna funkcję prezesa przejął po Marku Kwietniu Ireneusz Wojciechowski, który podkreśla, że głównym celem jest stworzenie silnej kadry w różnych grupach wiekowych. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 13.30.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: No i co? Ładnie jest. Słońce za oknem, białe chmury, więc jest fantastycznie. Temperatura też troszeczkę do góry poszła. Mamy teraz około 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1006 hektopaskali. Biometr nadal już patrzę umiarkowany. No i szykujmy się na lekkie opady deszczu gdzieś tak w ciągu 3 godzin, można powiedzieć.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: W rytmie lata.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 13. No to co, szybka kartka z kalendarza. Dzisiaj mamy wtorek, 18 sierpnia. Imieniny obchodzą Ilona oraz Helena. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. I święta nie ma na dziś, żadnych świąt. Może Wy macie jakiś pomysł na ciekawe święto na dzisiaj? Dzwońcie 825632222. Może coś fajnego będzie i się podzielę z Wami z tym na antenie. A co, teraz The Weeknd i Take My Breath.

0: Reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: W rytmie lat.

Alvaro Soler i La Cintura w Radiu Bonton w rytmie lata. Jak lato, to oczywiście latynoskie klimaty, więc za chwileczkę Juanes i La Camisa Negra. Ja od Alvaro Solera zapamiętałam tylko Vamos a la Playa. No to co, lecimy na plażę? Tylko zimno trochę. No właśnie, a propos latynoskich, letnich klimatów, ja bym chciała przypomnieć, że równo za dwa tygodnie mamy 1 września, a to oznacza koniec wakacji, koniec obijania się i tak dalej. Rodzice w końcu szczęśliwi, że wszystko wróci do końca. Uczniowie mniej szczęśliwi, bo wracają do szkoły. Także widzicie, tak to życie się kręci. Za chwileczkę Lorenta tu i 13:30 wiadomości lokalne w pełnym wydaniu.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff, jak oszczędnie. Szok jak niedużo, uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa.

0: Hełm, ulica Lwowska 24.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Reklama.
4: Jest 13.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej we Włodawie w ramach przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec opuścił zakład karny we Włodawie, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za pobicie, kradzież oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W związku z tym, iż dalszy pobyt cudzoziemca w Polsce stanowił zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz interesu Rzeczpospolitej Polskiej, komendant placówki Straży Granicznej we Włodawie wydał mu decyzję o zobowiązaniu do powrotu i orzekł zakaz wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen na okres 8 lat. Mężczyzna został doprowadzony do granicy państwa i przekazany ukraińskim służbom granicznym. Kolejna osoba padła ofiarą oszustów przy rezerwacji wakacji. Do policjantów z naszego regionu zgłosiła się 56-latka, która straciła ponad 1700 zł. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych wpis, że szuka apartamentu na urlop w Chorwacji. W odpowiedzi otrzymała wiadomość z linkiem do atrakcyjnej oferty. Po ustaleniu szczegółów płaciła na wskazane konto zaliczkę w wysokości 400 euro, po czym otrzymała rzekomą umowę najmu i potwierdzenie rezerwacji. Oszustwo wyszło na jaw, gdy nadawca zażądał kolejnej dopłaty. Zaniepokojona kobieta skontaktowała się bezpośrednio z obiektem w Chorwacji. Okazało się, że rezerwacja na jej nazwisko w ogóle nie istnieje. Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie ostrożności przy internetowych transakcjach.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Klub piłkarski Start Krasnystaw po wycofaniu się z rozgrywek w czwartej lidze rozpoczął proces modernizacji swoich struktur. Od niedawna funkcję prezesa przejął po Marku Kwietniu Ireneusz Wojciechowski, który podkreśla, że głównym celem jest stworzenie silnej kadry w różnych grupach wiekowych.
5: Był celnik otwarty, byliśmy miło zaskoczeni, bo było ponad 20 osób i chodzi o grupy seniorskie. Odtwarzamy teraz juniorów, też i trampkarzy. Zarejestrowaliśmy w Związku Chełmskim, także myślę, że nam się to wszystko uda. Mamy coraz więcej chętnych do grania, także to jest najważniejsze, żeby organizacyjnie i właśnie te grupy, żeby powstały, żeby można było działać, no bo klub bez zawodników, to wiadomo, że nie ma prawa istnieć. Zostaliśmy zero i musimy wszystko budować od nowa.
4: Mówi Ireneusz Wojciechowski. Władze Startu Krasnystaw prowadzą również rozmowy z potencjalnymi sponsorami, jak też instytucjami, z którymi chcą zawiązać współpracę. W niedzielę w kilku gminach powiatu chełmskiego odbędą się coroczne dożynki. Również w

0: Kibice. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 14 mszą świętą, po której uczestnicy przejdą korowodem do Gminnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego, mówi wójt Anna Flisiuk.
1: Będą konkursy, będą też występy i dzieci. Również wystąpi nasz lokalny klub Senior Plus, który co roku chce przedstawić nam swoją część artystyczną. Odbędą się konkursy na najlepszy chleb, ciasto drożdżowe, słodkie. Również sołectwa przygotowują witacze, przygotowują wieńce. Również odbędzie się podczas dożynek turniej wiedzy o gminie Wierzbica.
0: Wieczorna część imprezy zapowiada się koncertowo. O godzinie 20 na scenie wystąpi zespół Pogromcy Remis, a o 21 publiczność usłyszy grupę Freaky Boys. Na zakończenie od godziny 22 organizatorzy zapraszają na dyskotekę z DJ-em.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

w rytmie lata Cebul, czyli właściwie Grzegorz Cebula. To nasz polski DJ i producent muzyczny, który został, słuchajcie, tatą. O, nowy bobasek mój się urodził. Bardzo, bardzo się cieszymy, gratulujemy, bo nowe bobaski to bardzo dobrze, bo takie bobaski później dorosną i będą pracować na nasze emerytury. Widzicie, to takie win-win, coś w tym stylu. Także róbmy bobaski. Teraz Lost Frequencies i Live It All. No i a propos bobasków, za chwileczkę wracam do Was z A Dlaczego, bo właśnie tutaj te bobaski kiedyś będą ciekawe i będą zadawać różne pytania.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w którym odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Lucja.
3: A dlaczego gołębie mają czerwone oczy, a w pośrodku czarne?
2: Lucjo, świetnie to zauważyłaś, bo kiedy przyjrzymy się gołębiowi z bliska, jego oko może wydawać się trochę niezwykłe. Dookoła jest czerwone albo pomarańczowe, a w samym środku znajduje się czarna kropka. Ale czy to naprawdę całe oko jest czerwone? No nie. Wokół gołębia, tak samo jak w naszym, znajdują się różne części. Ta kolorowa część nazywa się tęczówką, a czarna kropka po środku to źrenica. I właśnie źrenica jest czarna. Ale dlaczego tęczówka gołębia może być czerwona albo pomarańczowa? Kolor tęczówki zależy od tego, jakie znajdują się w niej barwniki i jak światło odbija się od jej tkanek. To już wiecie z odcinków o zielonych liściach czy czerwonych jabłkach. U wielu gołębi występują barwniki, które nadają tęczówce charakterystyczny czerwony, pomarańczowy albo rdzawy kolor. To trochę tak jak z farbami. Różne składniki mogą nadać zupełnie innego koloru. Dlatego nie wszystkie gołębie mają oczy dokładnie takie same. U niektórych tęczówka jest bardziej pomarańczowa, u innych czerwonawa, a u młodych ptaków jej kolor może być nawet inny niż u dorosłych. A po co gołębiowi w ogóle tęczówka? Tęczówka pomaga kontrolować ilość światła wpadającego do oka. Można powiedzieć, że działa trochę jak przesłona w aparacie fotograficznym. Kiedy światła jest bardzo dużo, źrenica może się zmniejszyć. Kiedy jest ciemniej, może się powiększyć, żeby do oka dostało się więcej światła. A teraz najciekawsze, dlaczego źrenica wygląda na czarną? Bo światło, które przez nią wpada, dociera do wnętrza oka i jest pochłaniane. Niewiele światła wraca z powrotem do naszych oczu, dlatego widzimy źrenicę jako czarną. Czyli kiedy patrzymy na gołębia, widzimy kolorową tęczówkę i czarną źrenicę. Dokładnie tak jak u człowieka. Tylko nasza tęczówka może być niebieska, zielona, brązowa czy piwna, a u gołębia często jest czerwonawa lub pomarańczowa. A wiecie, że oczy są dla gołębia bardzo ważne? Gołębie mają świetny wzrok. Potrafią dostrzegać szczegóły z dużej odległości,

0: i dobrze orientują się w otoczeniu. To pomaga im znaleźć jedzenie, zauważyć niebezpieczeństwo i odnaleźć drogę. A więc odpowiedź na pytanie Łucji brzmi: gołębie często mają czerwoną lub pomarańczową tęczówkę, ponieważ znajdują się w niej specjalne barwniki i struktury, które nadają jej taki kolor. Czarna kropka w środku to źrenica, przez którą światło wpada do oka. Dziękujemy Ci, Łucja, za kolejne pytanie, które kazało nam przyjrzeć się gołębiom trochę dokładniej. A może następnym razem, kiedy zobaczycie gołębia, spróbujecie przyjrzeć się jego oczom? Tylko nie podchodźcie zbyt blisko, lepiej obserwować ptaki spokojnie, z pewnej odległości. A jeżeli coś jeszcze Was zaciekawi, koniecznie mi o tym opowiedzcie. Poproście rodzica o nagranie Waszego pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może to właśnie Wasze pytanie rozpocznie kolejny odcinek A Dlaczego? Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
9: W rytmie.

Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion. Och, ależ to jest śmietanka. Disney jest to utwór z minionego mundialu. I teraz posłuchajcie. W minioną niedzielę Julia Wieniawa zaśpiewała właśnie u boku Andrea Bocelliego. Tak jest na Stadionie Narodowym. Mówi się, że Julka nie umie śpiewać i tak dalej, ale wyobraźmy sobie,

sobie, czy Andrea Bocelli zgodziłby się, żeby zaśpiewała z nim wokalistka, która nie umie śpiewać. No, wydaje mi się, że nie, także mega przeżycie, bo Andrea Bocelli to jednak jest marka sama w sobie. Teraz Passenger i Let Her Go. Zbliżamy się do 14.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Washpark. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Washpark. Chełm Kolejowa 51.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Premier o zatrzymanych w sprawie domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki, problemy dyrektorów szkół przed pierwszym dzwonkiem i zakazy wchodzenia do wody na nadmorskich kąpieliskach na finiszu wakacji. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała dwie osoby, które mogą mieć związek z atakiem na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna. Zaatakowane dzieci miały 14 i 12 lat. Mężczyzna i kobieta wyzywali je i grozili im. Wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując u niego zadrapania. Do sprawy odniósł się dziś premier Donald Tusk.
6: Atakowanie dzieci to jest po prostu antypolskie działanie. Byliśmy zawsze bardzo dumni z tego, jako Polacy, bardzo dumni, jak traktujemy dzieci, nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny. To są absolutnie niedopuszczalne rzeczy i też bardzo szkodzą Polsce. Nie muszę nikomu tego tłumaczyć.
5: Do całej sytuacji doszło w piątek w okolicach Głównego Dworca Kolejowego w Bydgoszczy. Jeden z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opuścił już rzeszowski szpital. Jak przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, hospitalizowane są jeszcze 4 osoby z pierwszej grupy poszkodowanych, która wczoraj wieczorem wróciła do kraju rządowym samolotem. W węgierskich szpitalach nadal jest 18 rannych. Służby przygotowują się do ich transportu, ale wcześniej zgodę na to muszą wydać lekarze. Do pierwszego dzwonka w szkołach coraz bliżej. Tymczasem dyrektorzy wciąż mają sporo znaków zapytania. Na przykład o przepisy zobowiązujące szkoły do prowadzenia lekcji techniki w specjalnych pracowniach, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz.
7: Ja nie mam takiej pracowni i na razie się mówi o pomyśle właśnie budowania pracowni, ale od pierwszego ja już mam wprowadzić zajęcia, tylko właśnie gdzie? Kiedyś ta pracownia być może już będzie.
5: Kolejny znak zapytania to jak zapełnić braki kadry nauczycielskiej.
7: Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów. Zapełniamy te wakaty, dzwonimy do koleżanek emerytek, przyjdź jeszcze popracuj. Prosimy dyrektorki z innych szkół, namów nauczyciela, żeby do mnie przyszedł. Zatrudniamy osoby z niepełnymi kwalifikacjami za zgodą kuratorium.
5: A przed początkiem roku szkolnego 31 sierpnia nauczycielscy związkowcy zjadą do Warszawy na protest. Głównym postulatem jest podwyżka płac. Kolejny dzień z zakazem wchodzenia do wody na części kąpielisk nad Bałtykiem na Pomorzu Zachodnim. Powodem niezmiennie są wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu, Mielnie i Pobierowie. Tegoroczny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku jest już historią. Czas więc na podsumowania. Jak podali organizatorzy, imprezę odwiedziło blisko 1,5 miliona gości z kraju i zagranicy. W tym roku czekało na nich ponad 700 stoisk, a na nich rękodzieło, sztuka, antyki, moda czy kuchnie świata. Nowością tegorocznej edycji były dodatkowe lokalizacje, takie jak przystanek Retro na Targu Węglowym, czy stoiska na ulicy Podwale Staromiejskiej i przy Targu Drzewnym.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: W pogodzie bez zmian, na termometrach 20 stopni, odczuwalna mniej więcej tyle samo. Ciśnienie atmosferyczne 1006 hektopaskali, więc biometr nadal umiarkowany. Za oknem widzę piękne słońce, więc tu się wszystko zgadza. No i czekamy, bo ma jakiś deszcz kropić, także pamiętajcie o parasolach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Na zegarach 14:03 w głosie i nikach Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ja jestem Kinga Mistrzek, witam Was serdecznie. To jest w rytmie lata Radia Bonton. Jesteśmy razem do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Ponownie sięgamy do klasyka neo-soulu, ale też klasyka tak generalnie. Jeden z najwybitniejszych albumów wszechczasów. Regularnie okupujący wszelkie listy najlepszych krążków na najwyższych lokatach. Apple Music uznało go nawet niedawno za najlepszy album w ogóle wszechczasów. To jest The Miseducation of Lauryn Hill.

album jest poświęcony temu, czemu najczęściej są poświęcone piosenki tak w ogóle. Miłości. Ale to nie jest taki zwykły album o miłości, tylko album koncepcyjny. Piosenki są przerywane krótkimi dialogami z lekcji szkolnej, zaaranżowanej specjalnie, jakby w formie takiego przedstawienia na potrzeby tego albumu. Dzieci dyskutują z nauczycielem o miłości właśnie. Tworzy to kompleksową opowieść o wszystkich odcieniach miłości, które Lauryn Hill w swoich piosenkach nam przedstawia. Zaczynając album od opowieści o braku komunikacji, różnicach i zerwaniu. Tutaj jest to opowieść o losach formacji Fugees. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. No właśnie, trochę tła do tego albumu by się przydało. Lauryn Hill była wcześniej członkinią uznanego zespołu Fugees, z którym koncertowała po świecie tak mniej więcej w połowie lat 90. W międzyczasie zakochała się w Rohanie Marleyu, jednym z wielu potomków Boba Marleya. Trochę podobnie jak w przypadku Eryki Badu, Lauryn urodziła dziecko i następnie trochę utknęła w kropce, tutaj jednak szybciej udało się jej przekuć doświadczenia w wybitny album, który miesza kilka gatunków czarnej muzyki. Usłyszymy na tym albumie rap, reggae, R&B, neo soul i inne akcenty. Mamy chociażby kawałek skierowany do syna Lauryn, czyli Ziona, który miksuje hip-hop z gitarowym brzmieniem gościa w postaci Carlosa Santany. Odcieni miłości tutaj jest naprawdę dużo. I też w różnych kwestiach. Konflikty, rodzicielstwo, wiara, zauroczenie. Prawdopodobnie jest to najbardziej kompleksowy album o miłości kiedykolwiek nagrany. Dlatego też zdobywa dalej takie uznanie, mimo że wyszedł już prawie 30 lat temu. W tle też wybrzmiewa pieniądz jako źródło konfliktów, czemu poświęcony jest największy hit z płyty. Oto Lauryn Hill w utworze Do Up That Thing. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

September i Cry For You w Radiu Bonton w rytmie latach na zegarach 14.20. Tak, dokładnie za chwileczkę JRM i Sikorski, tylko my później Daddy Yankee i Con Calma, czyli znowu coś po hiszpańsku i 14.30. Oczywiście to sport z Marcinem Petrukiem. Ja teraz chciałabym Was zaprosić na stronę supertydzień.pl, zakładka Galeria Zdjęć, bo w miniony weekend odbyły się dużynki w Rudniku oraz w Kraśniczynie. Jeżeli byliście lub nie byliście, możecie zerknąć, zobaczyć, jak to tam wyglądało, jak się ludzie bawili. No bo przypominam, że jesteśmy właśnie w momencie, kiedy tych dużynek jest bardzo, bardzo dużo, także zabawa trwa.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na generację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm.

0: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Ogniwo Wierzbica, lider po pierwszej kolejce chełmskiej klasy okręgowej, nie zwalnia tempa i przygotowuje się do następnego spotkania. Na inaugurację zespół prowadzony przez Karola Bujaka 4-0 pokonał na wyjeździe GKS Łopiennik, a strzelcem wszystkich bramek był Szymon Sitarczuk.
1: Super forma Szymona, jeżeli chodzi o początek sezonu. To jest bardzo ofensywny zawodnik, który potrafi strzelać bramki. W Pucharze Polski też strzelił hat-tricka, więc widać, że po prostu chłopak jest w formie. Cieszy gra całego zespołu. Może mniej cieszy to, że nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji, ale może to i lepiej, że na początku sezonu nie strzeliliśmy dużo tych bramek, bo później my chłopaki trochę spoczęli na laurach, a tak mamy trochę niedosyt, bo wiemy, że ta nasza siła ofensywna jest bardzo mocna i myślę, że w każdym meczu gdzieś tam będziemy udowadniać tą naszą siłę. Cieszy na pewno to, że zero z tyłu, bo troszkę eksperymentujemy z tą defensywą, a chłopaki naprawdę zagrali niezły mecz.
0: Mówił szkoleniowiec drużyny z Wierzbicy. W drugim okręgowym meczu Ogniwo podejmie u siebie drugi zespół Chełmianki. W przygotowaniach do dalszej walki o punkty w tej lidze są również m.in. piłkarze Ruchu Izbica. Skład trenowany przez Romana Blonkę rozpoczął nowy sezon od domowego zwycięstwa 3-2 nad ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna.
2: Uważam, że ten mecz był wyrównany, troszeczkę więcej, może mieliśmy sytuacji 100%, ale jakby był remis, to chyba nikogo by też nie krzywdziło. Pierwsza połowa to takie badanie z obu stron, mecz walki jak na pierwszą kolejkę, mało sytuacji podbramkowych, w drugiej połowie troszeczkę się to otworzyło i obie drużyny miały kilka swoich sytuacji i mecz na szczęście zakończył się naszą wygraną 3-2.
0: W najbliższy weekend w ramach drugiej kolejki Ruch Izbica zmierzy się na wyjeździe z Frasati Wojsłowice. Wczoraj treningi do nowego sezonu w Tauron Lidze rozpoczęli siatkarze HKS-u Chełm. W szeregach biało-zielonych pojawili się już nowi zawodnicy, a wśród nich m.in. Japończyk Yuki Imahashi i Francuz Yassine Luati, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
3: Yassine Luati, reprezentant Francji, dwukrotny mistrz olimpijski, można powiedzieć hit transferowy w naszym wykonaniu i tutaj liczymy na to, że to również to doświadczenie Yassina i jego nietuzinkowe umiejętności pomogło nam w osiąganiu coraz lepszych rezultatów. Zawodnik bardzo wszechstronny, bardzo otwarty, taki wulkan energii, bardzo pasujący do koncepcji, więc również dużo obiecuje sobie po tym transferze.
0: W okresie przygotowawczym HKS Chełm ma zaplanowanych 8 sparingów, a pierwszy mecz ligowy rozegra 17 października.
4: W rytmie lata.

11.33, za chwileczkę Carla Fernandez i wszystko to, co mam, a ja mam dla was też informacje o tym, co dzieje się na mieście. W sumie ja mam, Marcin Petruk ma, także zaraz wszystko wam opowie. I teraz tak, jest 14.34, więc naszego spotkania zostało jeszcze 2,5 godziny prawie, no i damy sobie radę, jak najbardziej damy sobie radę. Wcześniej mówiłam wam o tym, że w galerii zdjęć na superdzień.pl możecie popatrzeć, co było na dożynkach, ale słuchajcie, jest też galeria o tym, co dzieje się w parku międzyosiedlowym i słuchajcie, miasto szuka dla niego nazwy, może wy coś zaproponujecie?

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przypominamy, że od jutra w Krasnymstawie będą występowały zmiany w organizacji ruchu. Nieprzejezdna będzie południowa część placu 3 Maja, znajdująca się od strony ratusza. Zamknięty będzie również odcinek ulicy Piłsudskiego, od ulicy Kościelnej do placu 3 Maja.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. W rytmie lata. Na 104,9 FM.

Urszula i niebo dla Ciebie w Radiu Bonton, oczywiście w rytmie lata na zegarach 14.55, więc już zbliżamy się do tej magicznej granicy godziny 15, gdzie ludzie kończą pracę, idą do domu, ale niektórzy jeszcze są w pracy, więc jest bardzo fajnie, bo podejrzewam, że ktoś mnie słucha. Bo wiecie, inaczej jest jak... Inaczej jest jak wiem, że ktoś mnie słucha i wtedy jest inaczej jak wiem, że nikt mnie nie słucha, ale gdzieś w podświadomości wiem, że mnie słuchacie. Wiecie, takie zawiłości. Hugel za chwileczkę, Moving to the Sun, to jest utwór, przy którym trzeba tupać nóżką, śpiewać i szaleć. No właśnie, i tu jest te słynne na zakupy, na zakupy.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości

0: 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Ruszyły procedury związane ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Znów są ostrzeżenia przed burzami w trzech regionach. Warszawskie urzędy dzielnic będą pracować dłużej, to w związku z potężnym wyciekiem danych. Miriam Lipińska, jedna z pięciu osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, które wczoraj przyleciały specjalnym samolotem do Polski i trafiły do szpitala w Rzeszowie, została wypisana do domu. Pozostałych 16 lekko poszkodowanych pasażerów tego samego rejsu również jest już w swoich domach. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała dziś także o uruchomieniu procedur związanych ze sprowadzeniem do kraju ciał ofiar wypadku.
8: Jak tylko otrzymamy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które rodziny muszą zgromadzić, przekażemy te informacje rodzinom. Nie są jeszcze wystawione akty zgonu.
7: W niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości poseł PiS i były minister Marcin Romanowski ukrywa się w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw regionu, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski przebywa w Tyraspolu, mówi premier.
9: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
7: Na to, że Romanowski jest w stolicy Naddniestrza, wskazywał adres w piśmie wysłanym przez niego do Sądu Okręgowego o wydanie mu listu żelaznego. Dziś prokuratura zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie i stwierdziła, że brak podstaw do wydania Romanowskiemu takiej gwarancji, bo jego dotychczasowa postawa procesowa nie daje rękojmi przestrzegania warunków ewentualnego listu żelaznego. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla części województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Dziś jednak burze nie będą już tak groźne jak wczoraj. 10% odpadów generowanych w województwie pomorskim chwilowo nie ma gdzie trafić. W weekend spalił się zakład w Chlewnicy, do którego trafiały śmieci z kilkunastu gmin, takich jak Jastarnia, Żukowo czy Kartuzy. Ruszyły już kryzysowe procedury i wytypowano zakłady, które będą co najmniej przez najbliższe 3 miesiące odbierać odpady w zastępstwie. Kłopotliwe mogą być zwłaszcza śmieci z frakcji bio, przyznaje rzecznik wojewody pomorskiej Krystian Kłos.
10: Problemem mogą być limity, które są wydawane w momencie tworzenia takiego zakładu i one są określone przez marszałka, ale tutaj również mamy zapewnienie ze strony marszałka, jeżeli będą konieczne zwiększenia takie tymczasowe, kryzysowe na przetwarzanie tych odpadów, no to bez zbędnej zwłoki będą one realizowane.
7: Wciąż trwa dogaszanie zakładów w Chlewnicy. Nadal pali się hałda śmieci. Strażacy nie mogą dotrzeć do środka jednej z czterech hal. Po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor od dziś w Warszawie Biuro Administracji i Spraw Publicznych oraz jego delegatury w dzielnicach będą czynne dłużej do 18. Jak przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to reakcja na duże zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL, do czego po ataku zachęcało Ministerstwo Cyfryzacji. Zastrzec PESEL można też bez wychodzenia z domu w aplikacji mObywatel.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.

0: próbował wjechać do Polski ciężarówką, mając blisko 2 promile alkoholu. 49-letni obywatel Ukrainy został ujęty i deportowany. Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Dorohusku. Pogoda sprzyja, więc na chełmskich ulicach nie brakuje osób przesiadających się z 4 kół na 2. Infrastruktura rowerowa przez ostatnie lata znacznie się rozbudowała, dzięki czemu ścieżkami można dotrzeć nie tylko do innych części miasta. Trwa okres dożynkowy, a w weekend za plony będą dziękowali m.in. rolnicy z gminy Chełm. Wydarzenie wyjątkowo odbędzie się w sobotę, a otworzą je polowa msza święta oraz korowód. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Według prognozy pogody ma padać, no ale tak patrzę przez okno i nie widzę takich chmur. No ale dobra, w razie czego miejcie pod ręką parasole. Temperatura, tutaj się nic nie zmieniło, 20 stopni w tym momencie mamy. Ciśnienie atmosferyczne też bez zmian, 1006 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: W rytmie lata.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Witam Was bardzo. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata, na zegarach 15.05, w głośnikach Spin Doctors i Two Princes. No i właśnie, jeżeli chodzi o ten deszcz, to jednak fajnie by było, gdyby przyszedł, bo jest bardzo nam potrzebny.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Największy zwrot akcji.
4: Witajcie, przed mikrofonem Marcin Petruk. Przy dzisiejszym motywie miałem zagwozdkę, bo jest naprawdę dużo filmów, które świetnie się w niego wpisują i nagle przyszli mi do głowy Strażnicy, a dokładnie Watchmen Strażnicy w reżyserii Zacka Snydera. Film oparty zresztą na kultowym komiksie DC, który jest o tyle przełomowy, że opisuje świat superbohaterów bardziej mrocznie, ale jednocześnie ich samych pokazuje z bardziej ludzkiej strony. Są to postacie obdarzone mocami, aczkolwiek borykające się też z różnymi rozterkami. Fabuła zaczyna się w momencie, kiedy ginie jeden z superbohaterów, a reszta jego dawnych towarzyszy próbuje rozwikłać zagadkę, kto jest winien jego śmierci. Finał jest bardzo zaskakujący i to właśnie wtedy następuje nagły zwrot akcji, który bardzo mnie poruszył, kiedy pierwszy raz oglądałem ten film. Zresztą w komiksie jest tak samo, więc i po jego sięgnięcie zachęcam. Jedną z kultowych postaci jest Rorschach, grany przez Jackiego Haleya, który dąży do sprawiedliwości i stawia moralność na pierwszym miejscu, ale to zarazem bezwzględny mściciel, który nie cofnie się przed niczym w imię wyższego dobra. Innym ciekawym superbohaterem jest z kolei Ozymandiasz, którego gra Matthew Good, który jest najmądrzejszą istotą na świecie, zarówno pod kątem wiedzy, jak też znajomości ludzkiej natury i przewidywania tego, co może się za chwilę stać. Ogólnie w Strażnikach ciężko o klasyczny obraz superbohatera bez skazy, ale to właśnie taka konwencja czyni ten film wyjątkowym, a na pewno skierowanym również do wszystkich, nie tylko fanów sci-fi, DC czy Marvela. Film otwiera ponadto świetny utwór Boba Dylana, a jest to mianowicie kompozycja The Times They Are A-Changin', której fragment przed nami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu

0: zamówień. Czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prewbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.

Oj, znowu coś po hiszpańsku, ale to są letnie rytmy, więc jak najbardziej Lucenzo i Don Omar, Danza Kuduro, za chwileczkę Gotye i Kimbra, później Myslowic, no i 15.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Byliśmy już na... Nie byliśmy. Byliśmy na supertydzień.pl, teraz zapraszam Was na radiobonton.pl. Gdybyście się spóźnili z czymś, nie posłuchali, to tam macie nasze programy, możecie sobie posłuchać. Galerię też mamy, można coś obejrzeć. Wszystko mamy.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 720. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska.

0: ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Reklama.
2: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Próbował wjechać do Polski ciężarówką, mając blisko 2 promile alkoholu. 49-letni obywatel Ukrainy został ujęty i deportowany. Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Dorohusku. Kierowcę ciężarowego Volvo zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy podczas odprawy wyczuli od niego silną woń alkoholu. Wezwani na miejsce policjanci przeprowadzili badanie. Wykazało ono 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Na wniosek policji Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Mężczyzna opuścił już terytorium Polski i został objęty 5-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. 3 nietrzeźwych kierowców wpadło natomiast zeszłego wieczora w ręce chełmskich mundurowych. Ponad 3 promile wydmuchał mieszkaniec Dorohuska, który został zatrzymany przez Straż Graniczną w Dorohusku. Mężczyzna został przekazany policji, stracił też prawo jazdy, a jego Mitsubishi zostało zarekwirowane. Ponad 1,5 promila miała z kolei w organizmie kierująca Skodą mieszkanka Wojsławic, zatrzymana przez policję w ulicy Leszczańskiej. Kobieta również straciła uprawnienia i auto. Podobny wynik podczas badania alkomatem osiągnęła mieszkanka Kamienia, która straciła panowanie nad Skodą i uderzyła w latarnię przy ulicy Diamentowej w Kamieniu. Sprawczyni kolizji także odebrano prawo jazdy i samochód.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Na chełmskich ulicach nie brakuje osób przesiadających się z 4 kół na 2. Infrastruktura rowerowa przez ostatnie lata znacznie się rozbudowała, dzięki czemu ścieżkami można dotrzeć nie tylko do innych części miasta. Jak ich stan i ilość oceniają chełmianie, czy często z nich korzystają, pytała o to Martyna Kociubińska.
3: Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja tam lubię po Borku w sumie śmigać, ale po Chełmie też się zdarza, nie? Więc zarówno i po parku, jak i po ulicach, no wszędzie, gdzie się da, nie? Ogólnie.
4: Jak najbardziej. Najbliżej osiedla Słonecznego, zazwyczaj.
5: Czy twoim zdaniem jest ich wystarczająco dużo?
6: Jest ich wystarczająco, aczkolwiek czasami mam wrażenie, że ich przebieg jest dziwny. Potrafią przebiec przez ulicę do 2-3 razy na bardzo krótkim odcinku.
7: Bardzo są dobrej jakości. W ogóle w Chełmie jest dobra ta infrastruktura rowerowa, że tak powiem.
2: Przy okazji przypominamy również na prośbę cyklistów o właściwym korzystaniu ze ścieżek pieszo-rowerowych i poruszaniu się odpowiednimi pasami przez osoby podróżujące na własnych nogach. Trwa okres dożynkowy, a w weekend za plony będą dziękowali m.in. rolnicy z gminy Chełm. Wydarzenie wyjątkowo odbędzie się w sobotę, a otworzą je polowa msza święta oraz korowód. Kto wystąpi na scenie nad Zalewem w Żółtańce? Mówi wójt Wiesław Kociuba.
8: Wiele atrakcji, występów, zespołów wystąpi. Między innymi kiedyś bym brała udział. U nas występowała Lwowska Fala ze Lwowa, no i później koncert Izabeli Trojanowskiej.
2: Oprócz wspomnianych artystów publiczność zobaczy zespół pieśni i tańca Ucherzacy, a także zespół Paulinki ze Strupina Dużego. Organizatorzy zapowiadają również szereg dodatkowych aktywności. Na uczestników czekać będą konkursy, wystawy, kiermasze, mała gastronomia oraz atrakcje dla dzieci. Patronat nad dożynkami w gminie Chełm sprawuje Radio Bon Ton i Super Tydzień.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: ty i ja i nie trzeba nic więcej.
1: Bardzo, bardzo fajne. Mighty Salian BSC for Money Deszcz w Radiu Bonton oczywiście. Za chwileczkę Sienna Spiro Great Expectation. No informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A ja mam dla Was informacje od Kingi Miszczyk, kierowcy. Słuchajcie, tutaj te nasze malutkie mikro rondo, można tak nazwać, przy Pansie. Ono ma taki specjalny znak. Jeżeli zjeżdżacie z ulicy Lubelskiej w dół i chcecie skręcić w prawo, to się nie da. Trzeba rondo objechać dookoła. Ileż to razy było tak, że ja tutaj jechałam z ulicy Pocztowej, a ktoś skręcał po prostu w prawo, gdzie jest zakaz i jeszcze pukał się w głowę mi, że ja stoję źle i tak dalej. No nie, tam trzeba objechać rondo dookoła. Proszę, patrzmy na znaki, bo one są od czegoś.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Druga połowa sierpnia zapowiada się deszczowo, co oznacza, że może pojawiać się problem z parowaniem szyb. W prognozach słychać też o burzach i silnych porywach wiatru, dlatego zalecamy unikanie parkowania samochodu pod drzewami. To takie porady meteorologiczne, natomiast jeżeli chodzi o ruch na ulicach Chełma, to więcej samochodów spodziewajcie się na Lubelskiej, standardowo za sprawą sygnalizacji i przejazdu kolejowego, ale również wzdłuż Alei Armii Krajowej na Rampie Brzeskiej i na Lwowskiej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie za

0: zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.
4: Wry-

Jonas Blue, Perfect Strangers, za chwileczkę Now i You Know What I Need. I zbliżamy się do godziny 16. Jak 16 to oczywiście wiadomości. I już patrzę, co będzie. Będzie pogoda na koniec wakacji. Zobaczymy, co nas czeka. Będzie też o tym, co stało się w Głuchołazach. Tam lekka powódź weszła. No i sprawa dalsza.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Jak tak?

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz.

0: Rok Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Reklama. Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla kierowcy autokaru. Władze Opolszczyzny obiecują zasiłki dla mieszkańców Głuchołaz. Sprawdzimy też pogodę na koniec wakacji. Miriam Lipińska. Jest miesięczny areszt dla kierowcy polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Tak zdecydował dziś sąd w Miszkolcu. O areszt wnioskowała prokuratura. Wcześniej węgierscy śledczy informowali, że kierowca nie był wystarczająco wypoczęty, siadając za kółkiem. Z powodu zmęczenia zasnął, w wyniku czego autokar zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mieszkańcy zalanej wczoraj po ulewie gminy Głuchołazy na Opolszczyźnie nie dostaną zasiłki, obiecują władze województwa. Na razie potwierdzono podtopienia dwóch domów, ale służby cały czas sprawdzają skalę zniszczeń. Potężna ulewa podtopiła wiele ulic i piwnic, a także piwnicę remontowanego szpitala w Głuchołazach. Wylał też potok w Bodzanowie pod Głuchołazami, w którym nadal trwa odbudowa po powodzi. Sprzed dwóch lat strażaków w sprzątaniu wspomagają mieszkańcy, którzy usuwają naniesione przez wodę błoto i śmieci.
4: Co wczoraj płynęło, no to trochę łzy popłynęły z oczu. Ale dzisiaj co? Trzeba walczyć, nie?
3: Jeśli będzie potrzeba, mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc terytorialsów, mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
5: Postęp tych prac związanych z usuwaniem skutków wczorajszej nawałnicy jest dosyć dobry.
3: Wiadomo na pewno, że sprzątanie po wczorajszej ulewie jeszcze potrwa. 3 lata więzienia grożą kobiecie z Bydgoszczy, która miała zaatakować bawiące się w parku ukraińskie rodzeństwo. Miała zwyzywać 12-latka i jego 14-letnią siostrę, do tego wykręcić chłopcu rękę, zniszczyć zabawkę drona i rzucić nim w 12-latka. Według policji to kobieta była prowodyrem całego zajścia i 34-letni partner tylko się wszystkiemu przyglądał. Został przesłuchany w charakterze świadka i zwolniony do domu. O środkach zapobiegawczych wobec kobiety zdecydują jeszcze dziś śledczy. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami natomiast dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te wczorajsze. Deszcz też już nie będzie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi Paweł Staniszewski, hydrolog z IMGW.
6: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
3: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami. Tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8 miliardów 700 milionów ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
7: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu.
3: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: No to patrzymy, co tam w pogodzie. No i tak, przekroczyliśmy magiczną 20 stopni. Mamy 21 w tym momencie, więc już można śmiało powiedzieć, że jest ciepło. Słonecznie, troszeczkę chmur na niebie jak najbardziej. Ciśnienie atmosferyczne 1006 hektopaskali, co przekłada się nadal na umiarkowany biometr. No i ma padać jeszcze około godziny 19, także proszę pamiętać o parasolach.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest to.

0: Wód Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzień dobry, Kingam jeszcze Krady Bonton w rytmie lata. Witam Was w ostatniej godzinie naszego spotkania w głośnikach Donna Summer i Hot Stuff, czyli gorący towar, można powiedzieć. No tak, gorąco tutaj, jak słyszeliśmy, już było, ale wiecie co? W czwartek, piątek 25 stopni ma być znowu, a dla mnie to już sporo. Ja jestem dziewczyna z północy, ja lubię zimno, zaraz jesień się zaczyna, więc jesieniary, wyłączmy się w radości.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
7: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
9: W rytmie lata na 104,9 FM.

Evanescence, Bring Me To Life, ależ to jest dobre. W rytmie lat oczywiście w Radiu Bonton na zegarach 16.23, za chwileczkę Tina Turner i The Best, no i 16.30 to czas dla Marcina Petruka i sportu. Tak przeglądam internety, no i słuchajcie, trafiłam na te zaćmienie słońca, które mieliśmy w zeszłym tygodniu. No niestety, tutaj nam Kumowa Dolina troszeczkę popsuła wszystko, bo słońce zdążyło się schować, zanim było, wiecie, te pełne takie 65% czy 4% zaciemnienia, ale i tak było was dużo, było cudownie. I następne za 26 lat.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy.

0: prowadzony przez Pawła Fornala, ma za sobą udaną inaugurację, podczas której 2-1 pokonał Unię Rajowiec.
1: Już od drugiej minuty tak naprawdę prowadziliśmy po bramce z rzutu karnego za sprawą Damiana Urbana. Stwarzaliśmy kolejne sytuacje bramkowe, dłużej się utrzymywaliśmy przy piłce i ta połowa jest na pewno na plus. Zabrakło w niej finalizacji, czyli bramek, ale to mam nadzieję, że przyjdzie w kolejnych spotkaniach. Druga połowa nieco gorsza, bardziej wyrównana. Przeciwnik miał swój moment, który tak naprawdę wykorzystał, strzelając bramkę na 1-1. Mimo wszystko gdzieś tam dalej dążyliśmy do zwycięstwa, to nam się udało za sprawą Konrada Grzywaczewskiego i jego uderzenia zza pola karnego, także cieszą 3 punkty.
0: Mówił Paweł Fornal. Drugie okręgowe spotkanie jego zespół zagra na wyjeździe z liderującym Ogniwem Wierzbica. Powody do zadowolenia po inauguracji nowego sezonu w Lidze Wojewódzkiej mogą mieć również juniorzy Chełmianki. Skład prowadzony obecnie przez Tomasza Iwana 2-1 wygrał na wyjeździe z Tomasowią Tomaszów Lubelski po celnych trafieniach Jakuba Adamczuka i Alana Czuby.
2: Przeciężyliśmy po dosyć ciężkim i wyrównanym w zasadzie meczu. Jednak trzeba też mieć na uwadze, że tą drużynę mamy przez 3 tygodnie wspólnie z Danielem Kłosą i zrobiliśmy do tej drużyny około 7-8 transferów z okolicznych klubów, więc pracujemy dalej i zobaczymy, co nam przyniesie życie. Nasze najważniejsze celem jest to, żeby ci chłopcy robili każdy meczu progres.
0: Relacjonował Tomasz Iwan. Następne spotkanie jego zespół rozegra z juniorami Motoru Lublin. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, czyli chłoniakiem Burkitta w 4. stadium zaawansowania. Podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku do siatkówki plażowej turniejem w formule par mieszanych, mówi dyrektor dworku Katarzyna Michałowska-Orzeł.
3: I kibiców czekać będą liczne atrakcje, takie jak animacje oraz stoisko KGW. Z kolei od godziny 12 wydarzenie przeniesie się na stadion miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne. Podczas licytacji będzie można zdobyć m.in. koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, czy też rękawice bokserskie z podpisami Julki Szeremety oraz liczne vouchery na weekendowe pobyty w agroturystyce i usługi.
0: Obecnie na rzecz Jakuba Kozioła udało się zebrać niemal połowę kwoty niezbędnej do jego leczenia, a ta wynosi ponad 1 000 000 zł. Pieniądze można wpłacać również za pośrednictwem strony internetowej pałagam.cancerfighters.pl. Ogniwo Wierzbica, lider po pierwszej kolejce chełmskiej klasy okręgowej, nie zwalnia tempa i przygotowuje się do następnego spotkania. Na inaugurację zespół prowadzony przez Karola Bujaka 4-0 pokonał na wyjeździe GKS Łopiennik, a strzelcem wszystkich bramek był Szymon Sidarczuk.
4: Super forma Szymona, jeżeli chodzi o początek sezonu. To jest bardzo ofensywny zawodnik, który potrafi strzelać bramki. W Pucharze Polski też strzelił hat-tricka, więc widać, że po prostu chłopak jest w formie. Cieszy gra całego zespołu. Może mniej cieszy to, że nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji, ale może to i lepiej, że na początku sezonu nie strzeliliśmy dużo tych bramek, bo później my chłopaki trochę spoczęli na laurach, a tak mamy trochę niedosyt, bo wiemy, że ta nasza siła ofensywna jest bardzo mocna i myślę, że w każdym meczu gdzieś tam będziemy udowadniać tą naszą siłę. Cieszy na pewno to, że zaraz z tyłu, bo troszkę eksperymentujemy z tą defensywą, a chłopaki naprawdę zagrali niezły mecz.
0: Mówił szkoleniowiec drużyny z Wierzbicy. W drugim okręgowym meczu Ogniwo podejmie u siebie drugi zespół Chełmianki. W przygotowaniach do dalszej walki o punkty w tej lidze są również m.in. piłkarze Ruchu Izbica. Skład trenowany przez Romana Blonkę rozpoczął nowy sezon od domowego zwycięstwa 3-2 nad ZGKS-em Brat Cukrownik Sienica Nadolna.
5: Uważam, że ten mecz był wyrównany, troszeczkę więcej może mieliśmy sytuacji 100%, ale jakby był remis, to chyba nikogo by też nie krzywdziło. Pierwsza połowa to takie badanie z obu stron, mecz walki jak na pierwszą kolejkę, mało sytuacji podbramkowych, w drugiej połowie troszeczkę się to otworzyło i obie drużyny miały kilka swoich sytuacji i mecz na szczęście zakończył się naszą wygraną 3-2.
0: W najbliższy weekend w ramach drugiej kolejki Ruch Izbica zmierzy się na wyjeździe z Frasati Fajsłowice. Wczoraj treningi do nowego sezonu w Tauron Lidze rozpoczęli siatkarze HKS-u Chełm. W szeregach biało-zielonych pojawili się już nowi zawodnicy, a wśród nich m.in. Japończyk Yuki Imahashi i Francuz Yassin Luati, mówi trener Krzysztof Andrzejewski.
6: Yassin Luati, reprezentant Francji, dwukrotny mistrz olimpijski, można powiedzieć hit transferowy w naszym wykonaniu i tutaj liczymy na to, że to również to doświadczenie Yassina i jego nietuzinkowe umiejętności pomogło nam w osiąganiu coraz lepszych rezultatów. Zawodnik bardzo wszechstronny, bardzo otwarty, taki wulkan energii, bardzo pasujący do koncepcji. więc również dużo obiecuję sobie po tym transferze.
0: W okresie przygotowawczym

0: HKSK ma zaplanowanych 8 sparingów, a pierwszy mecz ligowy rozegra 17 października.
1: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
2: W rytmie lata.

O tak, bro, jeszcze będzie pięknie. Byliście tutaj na placu Łuczkowskiego, słuchaliście jakby na żywo. To były chyba Niedźwie Noja, z tego co pamiętam. Tak, tak, to było to, a na żywo super, super, bardzo fajnie to wyszło. Były gitary, była perkusja, właśnie o to chodzi. Za chwileczkę Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It, później Sylwia Grzeszczak, Och i Ach. A propos Och i Ach, to można już sprawdzić sobie na superdydzień.pl w zakładce Nie Przegap, kiedy i gdzie następne dożynki, bo tam jest zawsze Och i Ach.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
0: Reklama.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
3: W rytmie lata. Na 104,9 FM.

Irreplaceable, czyli niezastąpiony. No, nikt nie jest niezastąpiony. No właśnie, Pink, What About Us za chwileczkę. Na zegarach Radia Bonton godzina 16.49, więc to jest czas, żebym ja już pożegnała się z wami. Dziękuję za te 5 godzin. Oczywiście, co trzasło jak z bicza, trzasło bak, tak bardzo, bardzo szybko, jak ta burza dzisiaj w nocy. Było, minęło, nie ma. Oczywiście dlaczego? Bo jesteście najlepszymi słuchaczami w hełmie. I w dobrym towarzystwie czas po prostu mija szybko. Kinga Miszczyk, dziękuję wam bardzo. Dzisiaj jest wtorek, słyszymy się w czwartek. Udanego popołudnia i żeby minął wam, nie wiem, szybko, wolno, tak jak sobie

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację.

0: lokalizacje i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma ArtDrew. Koza gotówka 50K.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Reklama.

0: Miesięczny areszt dla kierowcy po wypadku autokaru na Węgrzech. Puma w dolnośląskich lasach jest zdjęcie z fotopułapki. Sprawdzimy też jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. Miriam Lipińska. Miesiąc spędzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który w niedzielę miał wypadek na Węgrzech. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu na wniosek prokuratury. Kierowca jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, mówi rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
1: Ja legę.
0: Charakter przestępstwa, surowość ewentualnej

0: kary, a także obce obywatelstwo i stałe zamieszkanie za granicą stwarzają ryzyko ucieczki lub ukrywania się. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Tymczasem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała, że udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku.
1: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane.
0: Wojewoda poinformowała też, że w najbliższych dniach do Polski wróci kolejna grupa poszkodowanych.
1: 12 do 13 pacjentów przygotowywanych jest do transportu.
0: Wczoraj specjalnym samolotem do kraju wróciła pierwsza, 21-osobowa grupa lżej rannych pasażerów. Poluzowane śruby w tylnych kołach prywatnego auta prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Sprawę wyjaśnia gdyńska policja. W niedzielę podczas jazdy samochód prezydent miasta zgubił koło. W pojeździe znajdował się mąż prezydent oraz trójka dzieci. Teraz zebrany przez policję materiał oceni prokuratura. W sprawie ma zostać powołany biegły, który oceni, czy śruby mogły samoistnie się poluzować. Prezydent Gdyni ujawniła też, że wcześniej dostawała pogróżki. Puma na Dolnym Śląsku, jak poinformowali leśnicy, widziano ją w lasach w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Na dowód powiatowy oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy opublikował zdjęcie dzikiego kota z fotopułapki. Leśnicy apelują o czujność podczas chodzenia po lesie. To kolejna informacja na temat pumy, która wędruje po dolnośląskich lasach. 13 sierpnia urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku wydali ostrzeżenie dla turystów i mieszkańców o możliwej obecności nieokreślonego zwierzęcia z rodziny kotowatych w rejonie między Szczytną a Polanicą Zdrojem. Zagranica, groźny incydent w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej na Ukrainie, największej siłowni nuklearnej w Europie. W wyniku eksplozji drona na przystanku autobusowym używanym przez pracowników zakładu zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Nie doszło natomiast do żadnych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jądrowe ani ochronę obiektu. I na koniec sprawdzamy jeszcze, ile będzie nas jutro kosztować tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, za benzynę 95 zapłacimy w środę maksymalnie 6,46 zł, a za olej napędowy 7,47 za litr. To 5 groszy więcej za benzynę niż dziś i o 10 groszy więcej za diesla.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: W weekend Krasnystaw ponownie stanie się miejscem wielkiego święta chmielarzy i piwowarów. Od piątku do niedzieli odbędą się jubileuszowe 55. Chmielaki Krasnostawskie. W związku z organizacją tego wydarzenia od jutra w Krasnystawie będzie obowiązywała inna organizacja ruchu. Coraz głośniej mówi się o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, jednak wciąż kluczowa pozostaje szybka reakcja najbliższego otoczenia. Nagła zmiana zachowania, wycofanie z życia towarzyskiego czy bezsenność u bliskiej osoby mogą być pierwszym sygnałem alarmowym. Kazimiera i Leszek Ciupowie z Wołkowian w gminie Żmudź reprezentują województwo lubelskie w internetowym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2026. Ich gospodarstwo zostało wcześniej uznane za najbezpieczniejsze w regionie obejmującym powiaty chełmski, krasnostawski i włodawski. Teraz o zwycięstwie w internetowym głosowaniu zdecydują internauci. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku. W całym kraju przydadzą się parasole, miejscami na północy i w centrum możliwe burze.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Słuchaj mnie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
3: Wtorek, 18 sierpnia na 104,9 FM włączamy nasz muzyczny wehikuł czasu i sprawdzamy, co wydarzyło się w historii światowej muzyki. Jarek Hołota, zapraszam. Zaczynamy w roku 1952. 18 sierpnia urodził się Patrick Swayze, ikona popkultury, aktor, wokalista, którego śpiewany hit She's Like the Wind do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczuciowych klasyków kina i radia. Przenieśmy się do roku 1957. 18 sierpnia na świat przyszedł Ron Strickland, gitarzysta i współzałożyciel australijskiej formacji Men at Work, znanej z takich światowych hitów jak Down Under czy Who Can You Be Now. W kalendarzu zapisujemy rok 1969. Swoje 57. urodziny celebruje dziś Everlast, amerykański wokalista i gitarzysta, znany z hip-hopowej grupy House of Pain oraz ze świetnej solowej kariery i kultowego nagrania What Is Like. Zaglądamy do roku 1992. Dokładnie 34 lata temu na rynek trafił przełomowy debiutancki album brytyjskiej formacji Take That pod tytułem Take That and Party, który zapoczątkował wielką popularność zespołu w całej Europie. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 2003 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała stacje radiowe na całym świecie. Przenosimy się o 23 lata wstecz. Amerykański duet Outkast wydał wtedy swój gigantyczny światowy przebój Heya, pochodzący z podwójnego albumu Speaker Box The Love Below. Niezwykle chwytliwy rytm, kosmiczna dawka energii, genialny popowo-funkowy klimat uczyniły z tego nagrania jeden z największych klasyków XXI wieku. To absolutna petarda, która idealnie podkręca wtorkowe tempo. Zamykamy dzisiejsze archiwum, serwując dawkę dobrej energii. Przed nami Outkast i Heya.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne. Monika Łupkowska.

0: eksploatacyjnych. Do kolejnego groźnego zdarzenia doszło dzisiaj nad ranem, a miało ono miejsce na drodze krajowej nr 12 na wysokości Janowa. Kierowca Renault zjechał z trasy, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w przydrożną latarnię. Ze wstępnych informacji wynika, że kierującemu prawdopodobnie nie stało się nic poważnego. Został jednak przetransportowany karetką pogotowia do szpitala w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań. W weekend Krasnystaw ponownie stanie się miejscem wielkiego święta chmielarzy i piwowarów. Od piątku do niedzieli odbędą się jubileuszowe 55. Chmielaki Krasnostawskie. Na uczestników czekają koncerty na dwóch scenach. Na rynku wystąpią między innymi Zalia, Grubson, Trzech Króli, Grzegorz Chyży oraz Maryla Rodowicz. Na scenie Dworek zaplanowano koncerty rockowe, bluesowe, muzykę ludową, Chmiel Senior Fest oraz niedzielny koncert jazz z pianką. Chmielaki to jednak nie tylko muzyka. W programie znalazły się m.in. konsumencki konkurs piw, 16. ogólnopolski piknik paralotniowy, chmieloty, zlot motocykli zabytkowych, chmielzlot motocyklowy, kiermasz sztuki ludowej oraz 15. półmaraton chmielakowy. Nie zabraknie również tradycyjnego korowodu, mszy w intencji chmielarzy, piwowarów i browarników oraz konkursu na najpiękniejszy wieniec chmielowy. W związku z organizacją wydarzenia od jutra w Krasnymstawie będzie obowiązywała inna organizacja ruchu. Nieprzejezdna będzie południowa część placu 3 Maja, znajdująca się od strony ratusza. Zamknięty będzie również odcinek ulicy Piłsudskiego od ulicy Kościelnej do placu 3 Maja.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Coraz głośniej mówi się o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, jednak wciąż kluczowa pozostaje szybka reakcja najbliższego otoczenia. Nagła zmiana zachowania, wycofanie z życia towarzyskiego czy bezsenność u bliskiej osoby mogą być pierwszym sygnałem alarmowym. O tym, na co w codziennym życiu warto zwrócić szczególną uwagę oraz jak mądrze pomóc osobie w potrzebie, mówi podinspektor Bożena Szymańska z włodawskiej komendy.
2: Osoby w kryzysie psychicznym potrzebują pomocy, dlatego też bądźmy uważni na zmiany w zachowaniu naszych bliskich. Niepokojące objawy mogą się pojawiać stopniowo bądź też nagle, dlatego też reagujmy, gdy zauważymy na przykład wycofanie z kontaktów, izolowanie się, wahanie nastroju, drażliwość, płaczliwość, wypowiedzi świadczące o bezradności, czyli że nie mam już siły, to nie ma sensu. Reagujmy, gdy osoby te zaniedbują obowiązki, wygląd, zdrowie, nadużywają alkoholu czy też leków, rozdają swoje rzeczy osobiste, porządkują swoje sprawy, mówią o tym, że chcą sobie zrobić krzywdę, odebrać życia, nawet gdy niby to mówią w żartach. Każda osoba doświadcza kryzysu psychicznego w inny sposób. Nie zawsze będziemy w stanie pomóc, dlatego też proponujmy pomoc profesjonalisty, która będzie najlepszym rozwiązaniem.
0: Pamiętajmy również, że w sytuacjach kryzysowych można skorzystać z bezpłatnych i anonimowych, całodobowych infolinii wsparcia. Kazimiera i Leszek Ciupowie z Wołkowian w gminie Żmudź zaprezentują województwo lubelskie w internetowym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2026. Ich gospodarstwo zostało wcześniej uznane za najbezpieczniejsze w regionie obejmującym powiaty chełmski, krasnostawski i włodawski. Teraz o zwycięstwie w internetowym głosowaniu zdecydują internauci. W konkursie bierze udział 16 gospodarstw, po jednym z każdego województwa. Głosowanie potrwa do 13 września. Do godziny 22, a z jednego numeru IP można oddać tylko jeden głos. Gospodarstwo Kazimiery i Leszka Ciupów ma 125 hektarów i specjalizuje się w produkcji roślinnej. Uprawiane są tam m.in. pszenica, jęczmień, rzepak, buraki cukrowe i soja. Właściciele od lat modernizują gospodarstwo, inwestując w nowoczesny sprzęt i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracy.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%, I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Wszystkie polskie ofiary wypadku na Węgrzech już zidentyfikowane. Podwyżki cen żywności czekają nas w najbliższych miesiącach. Rozmowy telefoniczne i puszczanie głośnej muzyki ograniczają brytyjskie puby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że ciała zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są dość długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
0: Dlatego właśnie trudno konkretnie określić datę, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Do aresztu na miesiąc trafił kierowca autokaru. Decyzję o areszcie podjął sąd w węgierskim Miskolcu. Śledczy podejrzewają kierowcę o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Według ustaleń węgierskich śledczych kierowca najprawdopodobniej zasnął w trakcie jazdy, przez co autokar zjechał najpierw na pas awaryjny, a potem w do rowu i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, wiele zostało rannych. Kończy się dobry czas dla naszych portfeli, czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc ceny spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce ten trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim i mówi, jakie produkty są kolejne w kolejce do podwyżek.
2: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw. Mniejsza produkcja w Polsce. Polska jest dużym producentem i eksporterem takich produktów jak jabłka. Wydaje mi się, że wiele kategorii warzyw z uwagi na mniejszą produkcję w Polsce zacznie drożeć.
0: Póki co, jak wynika z danych GUS-u, tańsze niż rok temu o nawet 20-25% są masło, wieprzowina, jabłka, warzywa, szczególnie buraki, kapusta, cebula i ogórki. Kolejne niewybuchy i ograniczenia w środku Warszawy. Saperzy są już na miejscu. To rejon skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Żelaznej na granicy warszawskiej Woli i Śródmieścia, gdzie odnaleziono ponad 20 niewybuchów. Służby wstrzymały ruch kołowy i pieszy w okolicy. Ewakuować się musieli mieszkańcy dwóch okolicznych budynków. Walka o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Zarejestrowano już 24 komitety wyborcze, ale to nie oznacza, że tylu kandydatów znajdzie się ostatecznie na kartach do głosowania. Najpierw muszą zebrać wymagane podpisy. Popularna sieć brytyjskich pubów Weatherspoon wprowadziła zakaz puszczania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych przez głośnik. W oświadczeniu tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału. W niemal 800 lokalach sieci pojawią się teraz tabliczki z apelem, by klienci nie przeszkadzali innym bywalcom lokali.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek nadal ma szansę na wygranie turnieju tenisowego w Cincinnati. Nasza najlepsza tenisistka awansowała do 1/8 finału, a z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska oraz Magdalena Fręch. O czym więcej opowie Przemysław Pozowski.
5: Świątek prawo gra ćwierćfinał turnieju, w którym broni tytułu. Udało zwycięstwo nad Marią Sakkari w trzech setach, z których pierwszego wygrała Greczynka. Analizowała Świątek w pomeczowym wywiadzie. Szczerze, czułam, że w pierwszym secie grałam całkiem dobrze. Może trochę brakowało mi precyzji i grałam za bardzo na nią, co wykorzystywała. No i grała szybciej i głębiej niż ja. Później starałam się to zmienić i bardziej na nią naciskać, by nie miała tylu szans, więc cieszę się, że w drugim secie to zadziałało, a ona zaczęła popełniać błędy. Ja poczułam wtedy, że to moment, by ją docisnąć. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z francuską Diane Paris. W trzeciej rundzie odpadły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, odpowiednio z Dianą Schneider i Jeleną Rybakiną.
4: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Eliminacje Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę play-off. Dziś pierwsze spotkania. Szlagierem będzie starcie Fenerbahce Stambułu z Olympique Lyon. Piłkarze ze Stambułu w drugiej rundzie kwalifikacji wyeliminowali wicemistrza Polski Górnika Zabrze, a w trzeciej poradzili sobie z austriackim Szturmem Graz. Ten mecz, jak i wszystkie dziś o 21:00, rewanże w przyszłym tygodniu, a zwycięzcy zagrają w fazie ligowej. Polskie zespoły szykują się za to na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy ma Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. W czwartkowym spotkaniu nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło.

0: dyscypliną, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach pod własną flagą oraz hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendacje MKOL-u. Wcześniej uczyniły to Federacja Szermiercza, Gimnastyczna oraz Siatkarska.
1: W nocy temperatura spadnie do 9 stopni na Warmii i Mazurach, do 14 na Dolnym Śląsku, a deszcz możliwy będzie na południu i południowym zachodzie. Jutro początkowo na wschodzie i północnym wschodzie rozpogodzenia, później przelotny deszcz możliwy już w całym kraju, a na termometrach od 19 do 23 stopni.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nie

0: przyjemnością, postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.
6: Five days on the

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Mimo że za nami niedziela pełna dożynkowych uroczystości, zbliżający się weekend zapowiada się równie świętująco. Dzisiaj mam dla Was zaproszenia na kolejne święta plonu w naszym regionie. Zacznijmy od Leśniowic.

0: O tym, co przygotowano dla mieszkańców i gości, opowie
1: Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Serdecznie zapraszam na tradycyjne gminne dożynki. 23 sierpnia od godziny 14 spotkajmy się nad Zalewem Maczuły. To wyjątkowe święto wszystkich rolników. Podziękujmy im wspólnie swoją obecnością za ich codzienne poświęcenie, trud i ciężką pracę na roli. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpią dzieci i młodzież, soliści, zespoły, śpiewacze oraz nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich. Czekają na Was stoiska z unikalnym rękodziełem, pyszne potrawy regionalne oraz wspaniałe rozrywki dla najmłodszych. A niecodzienną atrakcją tego święta będzie widowiskowy przelot balonem. Muzyczną energię zapewni koncert zespołu Bimber Boys, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Prezydent. Na wielki finał zapraszam na dyskotekę pod gwiazdami. Świętujmy i bawmy się razem. Zapraszam serdecznie.
0: Dożynki odbędą się również w Białopolu. Co dokładnie znalazło się w programie wydarzenia? O szczegółach mówi Aneta Radomska, wójt gminy Białopole.
2: Świętowanie rozpoczniemy o godzinie 13:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele parafialnym w Białopolu, a po mszy tradycyjnie przejdziemy korowodem dożynkowym na plac przy amfiteatrze. Przygotowaliśmy program dla wszystkich, będą występy lokalnych zespołów, oczywiście standardowo konkurs wieńców dożynkowych, konkurs tradycyjnego wiejskiego chleba, ale nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych, będzie można również skosztować potraw przygotowanych przez nasze koła gospodyń wiejskich, będzie można obejrzeć wystawy lokalnych twórców. Na scenie zobaczymy również gwiazdę tegorocznych dożynek, będzie to zespół Topki, który wystąpi o godzinie 18:30. Serdecznie zapraszam do Białopola.
0: W najbliższy weekend dziękować za plony będą także mieszkańcy innych części powiatu chełmskiego. Dożynki zaplanowano w gminie Chełm, Sawinie, Wólce Kańskiej, Wierzbicy oraz Dorohusku. A teraz płynnie przechodzimy do podcastu Bliżej Kultury.
3: Przy ulicy Pocztowej w Chełmie stoi pomnik, który na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym. Kamień, kilka słów, miejsce, przy którym od czasu do czasu pojawiają się kwiaty i znicze. Ale za tym prostym pomnikiem kryje się historia tysięcy ludzi. Ludzi, których z domów zabierano nocą, pakowano do bydlęcych wagonów i wywożono tysiące kilometrów od rodzinnych stron. To historia mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej, którzy trafili na Syberię i do innych odległych części Związku Sowieckiego. Wśród nich byli także ludzie związani z Chełmem i ziemią chełmską. Dziś w cyklu Miejsca Pamięci zatrzymamy się właśnie przy pomniku Sybiraków w Chełmie, bo czasami jeden kamień może opowiedzieć historię całych rodzin. 17 września 1939 roku Związek Sowiecki zaatakował Polskę. Wschodnie tereny II Rzeczypospolitej znalazły się pod sowiecką okupacją. Wkrótce rozpoczęły się aresztowania, represje i deportacje. Pierwsza z czterech wielkich akcji deportacyjnych rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku. Tego dnia tysiące rodzin zostało wyrwanych ze swoich domów. Deportowano m.in. rodziny osadników wojskowych, pracowników administracji, kolei i leśnictwa. Ludzi budzono w nocy, dostawali bardzo niewiele czasu na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Potem zaczynała się podróż. Nie wiedzieli, dokąd jadą, nie wiedzieli, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczą swój dom. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy osób już podczas pierwszej deportacji. Wielu nie przeżyło nawet samego transportu. A za tymi liczbami zawsze kryli się konkretni ludzie. Mężowie, żony, rodzice i dzieci. Kiedy mówimy o Sybirze, łatwo pomyśleć o odległej historii, która wydarzyła się gdzieś daleko, ale los Sybiraków jest również częścią historii Chełma i okolic. Jedną z osób, która przez całe swoje życie starała się tę pamięć zachować, była Maria Sawka, wieloletnia prezes chełmskiego oddziału Związku Sybiraków. Jej historia pokazuje, że za wielkim wydarzeniem zawsze stoi pojedynczy człowiek. Maria Sawka urodziła się 17 września 1939 roku w Siedliszczu. Jej rodzina mieszkała w okolicach Rudy Huty. Kiedy 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja, Marię, która miała zaledwie pół roku, wraz z rodziną wywieziono na Syberię. Jej rodzina trafiła do bardzo trudnych warunków. Jej matka Teodozja była w ciąży. W czasie zesłania urodziła syna, który z powodu niedożywienia zmarł zaledwie 2 godziny po narodzinach. Mała Maria chorowała na malarię i szkorbut. Rodzina wróciła do Polski w 1946 roku, ale bez ojca. Andrzej Kopiuk został zwolniony z sowieckiego więzienia dopiero w 1950.

0: 1988 roku. Wrócił do kraju po 12 latach skrajnie wyczerpany. Zmarł kilka lat później. Ta jedna historia pokazuje, czym naprawdę były deportacje. Nie statystyką, nie datą w podręczniku, tylko dzieciństwem przerwanym przez wywózkę, rodziną rozdzieloną na lata i życiem, które już nigdy nie wróciło do tego, co było wcześniej. Po 1989 roku Maria Sawka zaangażowała się w działalność na rzecz zachowania pamięci o Sybirakach. W Chełmie pojawił się zielony sztandar Związku Sybiraków poświęcony w 2004 roku. W 2006 roku jednej z chełmskich ulic nadano nazwę ulicy Sybiraków, a rok później, 17 września 2007 roku, odsłonięto pomnik Sybiraków przy ulicy Pocztowej. Dziś to właśnie tutaj odbywają się miejskie uroczystości związane ze Światowym Dniem Sybiraka oraz rocznicą sowieckiej agresji na Polskę. Jest też coś symbolicznego w tym, że pomnik znajduje się w przestrzeni miasta, obok której codziennie przechodzą mieszkańcy. Nie trzeba jechać na Syberię, żeby spotkać się z jej historią. Wystarczy zatrzymać się przy ulicy Pocztowej. Pomnik Sybiraków w Chełmie nie jest miejscem wielkim, ale pamięć, którą przechowuje, jest ogromna. To pamięć o tych, którzy zostali wywiezieni, o tych, którzy nie wrócili, o rodzinach rozdzielonych przez tysiące kilometrów i o tych, którzy wrócili, ale przez wiele lat musieli żyć ze wspomnieniami, o których nie zawsze można było swobodnie mówić. Dziś możemy o nich mówić. Możemy znać ich historię, możemy zatrzymać się przy pomniku i zapytać samych siebie, ile takich historii kryje jeszcze ziemia, na której żyjemy. Bo Sybir nie jest tylko odległym miejscem na mapie. Dla wielu ludzi był częścią ich życia, a dla ich dzieci i wnuków częścią rodzinnej pamięci. To był kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Dziękuję, że byli Państwo ze mną i do usłyszenia w kolejnym miejscu, które pamięta.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Reklama. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej.

0: są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Reklama. Urlop z Witami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Ponownie sięgamy do klasyka neo-soulu, ale też klasyka tak generalnie. Jeden z najwybitniejszych albumów wszechczasów. Regularnie okupujący wszelkie listy najlepszych krążków na najwyższych lokatach. Apple Music uznało go nawet niedawno za najlepszy album w ogóle wszechczasów. To jest The Miseducation of Lauryn Hill.

album jest poświęcony temu, czemu najczęściej są poświęcone piosenki tak w ogóle. Miłości. Ale to nie jest taki zwykły album o miłości, tylko album koncepcyjny. Piosenki są przerywane krótkimi dialogami z lekcji szkolnej, zaaranżowanej specjalnie, jakby w formie takiego przedstawienia na potrzeby tego albumu. Dzieci dyskutują z nauczycielem o miłości właśnie. Tworzy to kompleksową opowieść o wszystkich odcieniach miłości, które Lauryn Hill w swoich piosenkach nam przedstawia. Zaczynając album od opowieści o braku komunikacji, różnicach i zerwaniu. Tutaj jest to opowieść o losach formacji Fugees. It's funny how money...

No właśnie, trochę tła do tego albumu by się przydało. Lauryn Hill była wcześniej członkinią uznanego zespołu Fugees, z którym koncertowała po świecie tak mniej więcej w połowie lat 90. W międzyczasie zakochała się w Rohanie Marleyu, jednym z wielu potomków Boba Marleya. Trochę podobnie jak w przypadku Eryki Badu, Lauryn urodziła dziecko i następnie trochę utknęła w kropce, tutaj jednak szybciej udało się jej przekuć doświadczenia w wybitny album, który miesza kilka gatunków czarnej muzyki. Usłyszymy na tym albumie rap, reggae, R&B, neo soul i inne akcenty. Mamy chociażby kawałek skierowany do syna Lauryn, czyli Ziona, który miksuje hip-hop z gitarowym brzmieniem gościa w postaci Carlosa Santany. Odcieni miłości tutaj jest naprawdę dużo i też w różnych kwestiach. Konflikty, rodzicielstwo, wiara, zauroczenie. Prawdopodobnie jest to najbardziej kompleksowy album o miłości kiedykolwiek nagrany. Dlatego też zdobywa dalej takie uznanie, mimo że wyszedł już prawie 30 lat temu. W tle też wybrzmiewa pieniądz jako źródło konfliktów, czemu poświęcony jest największy hit z płyty. Oto Lauryn Hill w utworze Do Up That Thing. Yo,

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro Chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Reklama.
11: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama 104,9 Bonton Radio.

kolejni ranni w wypadku autokaru. Polacy wrócą prawdopodobnie jutro do kraju. Strażacy ugasili pożar lasu przed Morskim Okiem. Duże pieniądze na walkę z suszą w najbardziej zagrożonym w Polsce województwie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro szpitale na Węgrzech prawdopodobnie opuści 12 Polaków rannych w wypadku autokaru w ostatni weekend, poinformował wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski. W szpitalach pozostanie 5 najciężej poszkodowanych, których stan na razie nie pozwala na powrót do Polski. W tragicznym wypadku w niedzielę zginęło 12

0: Osób, jak informuje dziś wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, udało się zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne tego wypadku, ale ich ciała jeszcze nie są sprowadzane do kraju. To ze względu na procedury stosowane na Węgrzech, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Oni mają dość śrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
0: Dziś jeszcze ministerstwo nie jest w stanie podać daty, kiedy wszystkie zwłoki zostaną przetransportowane do Polski i będzie można je pochować. Pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem został ugaszony, przekazał rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej. W trudno dostępnym terenie działania prowadzili strażacy desantowi ze śmigłowca TOPR, a do dostarczania wody wykorzystano dużego drona. Zapalił się niewielki obszar, paliła się ściuka leśna i wnętrze jednego drzewa. Przyczyna pożaru nie jest znana, ale jest to miejsce odległe od szlaku i trudno dostępne. W słowackiej części Tatr pożary ściuki leśnej zdarzały się już wielokrotnie. Południowe stoki Tatr są bardziej nasłonecznione i narażone na przesuszanie. Różne części kraju zmagają się tego lata z suszą. Według danych Unii Europejskiej to najbardziej zagrożonym pustynnym regionem Polski. Jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem regionem w Europie jest województwo łódzkie. Stąd duże kwoty wydawane, by z tym walczyć. Województwo przeznaczy na ten cel 6 milionów złotych. To pieniądze, z których skorzystać będzie mogło 40 gmin z tego regionu. Będą mogły m.in. poprawić stan techniczny stawów, zwiększyć ich pojemność, przywrócić funkcje retencyjne, zabezpieczyć skarpy czy zadbać o bioróżnorodność, mówi Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
2: Inwestowanie w małą retencję to inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców rolnictwa i lokalnej przyrody. Zatrzymana w środowisku woda zasila również lokalne ekosystemy i pomaga ograniczać skutki coraz bardziej gwałtownych zmian pogodowych.
0: Takie działania są bardzo potrzebne, bo jak mówi hydrolog Katarzyna Izodorczyk.
3: Oczywiście nie możemy kontrolować temperatury, opadów, ale możemy kontrolować to i regulować to, ile tej wody zgromadzimy.
0: Po renowacji przez samorządy zbiorniki wodne mają być też miejscami do rekreacji. Koncert Artura Żmijewskiego, Koen po miłości kres oraz spektakl Zapiski z wygnania w wykonaniu Krystyny Jandy znalazły się wśród atrakcji 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Impreza rozpocznie się już za 4 dni i potrwa tydzień.
4: Bon Ton Radio.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Cincinnati trwa prestiżowy turniej tenisowy rangi 1000. Jutro Iga Świątek powalczy w 1/8 finału z francuską Dion Paris. Dotychczas obie panie grały ze sobą tylko raz w drugiej rundzie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Górą wynikiem 6-1, 6-1 była Polka, która sięgnęła później po brązowy medal. Serena i Venus Williams za to odpadły w pierwszej rundzie debla w Cincinnati, przegrywając 2-6, 6-1 i 8-10 z Ukrainką Martą Kostiuk oraz Amerykanką Peyton Starnes. Amerykańskie tenisistki zagrały ze sobą wspólnie pierwszy raz od 4 lat. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner może wycofać się z US Open z powodu kontuzji kolana. Jak donosi włoska prasa, 25-latek ostatnie dni spędził na badaniach medycznych i treningach w Turynie. Wciąż nie jest pewny jego start w ostatnim turnieju wielkoszlemowym. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham już się skończyły, za to kibice Królowej Sportu zacierają ręce na meeting Diamentowej Ligi. Jeden z nich odbędzie się w weekend na Stadionie Śląskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
6: Z imprezy w Birmingham nasza kadra przywiozła 8 medali, w tym 6 srebrnych, a jedynym mężczyzną, który wywalczył dla Polski krążek brązowy, był płotkarz Jakub Szymański, który w niedzielę wystartuje w Chorzowie, mówi 4-krotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
7: Widać, że jeszcze ma rezerwy, mówiąc tak delikatnie, na 110 metrów, bo to jest zawodnik, który zaraz będzie biegał w granicach gładkich 13 sekund, jak i nie zajdzie poniżej tych 13 sekund i naprawdę będzie na świecie znaczył tyle na tych długich płotkach, na 10 płotkach, co znaczy na 6.
6: A zanim weekend kibice będą oglądać najlepszych lekkoatletów świata w Memoriale Kamili Skolimowskiej, w piątek w Lozannie wystartuje m.in. srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Birmingham Pia Skrzyżowska.
5: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Patryk Vieira został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Senegalu. Legenda Arsenalu oraz kadry Francji poprowadzi drużynę narodową po raz pierwszy w swojej karierze trenerskiej. Na stanowisku zastąpił on Papę Thion, który został zwolniony po Mistrzostwach Świata.
0: Wieczór w większości kraju z dużym zachmurzeniem. Miejscami możliwe są jeszcze rozpogodzenia, ale głównie przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie również punktowe burze, a na termometrach od

0: 11 do 21 stopni. Chłodniej na wschodzie oraz w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie 16 stopni.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto.

0: jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 500 przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 900.

0: Kubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Reklama. Bonton Radio. 100.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.

0: Polskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Reklama. Słuchacie

0: nigdy nie przeminą.
1: Trwają przygotowania do wypisu rannych Polaków z węgierskich szpitali. Kolejne muzeum w akcji za symboliczną złotówkę. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu już oficjalnie zmienił klub. Będzie kolegą z boiska Wojciecha Szczęsnego. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób rannych jutro będzie gotowych do wypisania z węgierskich szpitali. To najbardziej prawdopodobny obecnie scenariusz, przekazał

0: wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Trwają przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. O czym więcej Tomasz Węsk.
1: Identyfikacja ofiar wypadku praktycznie została zakończona, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: W przypadku trzech osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku dwóch osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu.
1: Z węgierskich szpitali w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może zostać wypisanych 12 osób, które zostały ranne w wypadku. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
3: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
1: Które ustalają między sobą resorty zdrowia i obrony. Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego.
0: Strażacy ugasili pożar lasu w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem. W trudno dostępnym terenie wykorzystano śmigłowiec i duży dron TOPR-owców. Dwóch strażaków zostało opuszczonych ze śmigłowca w rejonie Zadymienia. Przy użyciu piły elektrycznej przecięli oni palące się drzewo, a następnie ręcznymi narzędziami obkopali teren pogorzeliska i dokładnie przelali go wodą. Pożar objął niewielki obszar, paliła się ściółka leśna oraz wnętrze jednego z drzew. Kolejne muzeum dołącza do ministerialnej akcji za symboliczną złotówkę. To Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem akcji Muzeum za Złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów. Przypomina resort kultury. Z oferty mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Dotychczas w akcji brało udział 18 państwowych instytucji kultury. Między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Muzeum Narodowe w Warszawie. A także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany. Potwierdziły dziś wieczorem oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest aż do 2030 roku. Rodri, uznany za najlepszego piłkarza tegorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a także laureat Złotej Piłki za 2024 rok, już w poniedziałek lądował w Barcelonie. Powiedział wówczas dziennikarzom, że gra dla tego klubu to spełnienie marzeń. W klubie ze stolicy Katalonii rezerwowym bramkarzem wciąż jest Wojciech Szczęsny. Jutro duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Najwięcej rozpogodzeń początkowo na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. To w ciągu dnia, a na termometrach jutro przeważnie od 19 do 23 stopni cieplej, na południu do 25.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do

0: Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: 14 Polaków rannych na Węgrzech jutro ma wrócić do kraju. Polska chce być specjalistą od amerykańskiej baterii Patriot. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała kolejną dziką kartę, mimo słabej obecnie dyspozycji. Agnieszka Trojanowska, WIS. Do wypisania z węgierskich szpitali jutro gotowych ma być 12 Polaków rannych w niedzielnym wypadku. Trwają przygotowania do przetransportowania tych osób do Polski, mówi wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski.
1: W tej chwili trwają przygotowania do zapewnienia im zgodnego z zasadami sztuki lekarskiej transportu do Polski. Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzący. Niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
0: Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie. Kwestia ich transportu do kraju jest właśnie ustalana. Identyfikacja ofiar wypadku została zakończona, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kuba-Skulna.
2: W przypadku 3 osób mamy już dokumenty potwierdzające, w przypadku 2 osób jeszcze czekamy na dokumenty, ale już wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Pani psycholog zostaje na miejscu. Jest potrzeba wsparcia psychologicznego zarówno osób przebywających w szpitalu, jak również rodzin, które tam są na miejscu.
0: Rząd zapewnia, że przygotowane do transportu są zarówno wojskowa kasa, jak i samoloty transportu medycznego. Polska chce produkować albo chociaż serwisować amerykańskie baterie Patriot. O umowę w tej sprawie rywalizuje z Niemcami. Chodzi o systemy obrony ziemia-powietrze.
3: Jak rozumiem, jest generalnie dyskusja o tym, żeby pociski do tych systemów Patriot były serwisowane co 10 lat. Trzeba podać, w jakim są stanie, więc to raczej mowa o takich pracach przy tych rakietach.
0: Mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma. Zdaniem komentatora Polska ma szansę na centrum serwisowe Patriotów, ale na produkcję większe szanse mogą mieć Niemcy. Kanalizacja ściekowa nie jest w stanie odprowadzić takich opadów, jakie wczoraj nawiedziły Głuchołazy, przyznał burmistrz tego miasta. Intensywna ulewa sprawiła, że pod wodą znalazła się część tych samych terenów, które zmyła powódź we wrześniu 2 lata temu. Miasto wciąż jeszcze w całości nie podźwignęło się po tamtych wydarzeniach, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
4: W przeciągu 30 minut spadło ponad 38 litrów. To jest 2/3 tego, co powinno spaść przez cały sierpień.
0: Oprócz Głuchołazów ucierpiała także miejscowość Bodzanów. Łącznie w obu miastach strażacy 36 razy wyjeżdżali, by wypompowywać wodę z zalanych piwnic, a 6-krotnie do usuwania powalonych drzew. Amerykańska tenisistka Venus Williams dostała dziką kartę do startu w tegorocznej edycji w US Open. 46-latka w przeszłości dwukrotnie triumfowała w tym wielkoszlemowym turnieju, ale obecnie jej występy już nie są tak skuteczne. W ubiegłym roku została wyeliminowana w Nowym Jorku już w pierwszej rundzie po porażce z Czeszką Karoliną Muchową. Natomiast wczoraj, grając w deblu w Cincinnati wraz ze swoją młodszą siostrą Sereną, zagrała w pierwszej rundzie i na tym zakończyła deblowy start po porażce. Organizatorzy poinformowali, że wkrótce ogłoszone zostanie nazwisko ostatniej z tenisistek, które otrzymają.

Dziką kartę. US Open rozpocznie się już za 5 dni. Miejsce w głównej drabince mają zapewnione m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Frank i Magdalinet. Jutro od 19 do 23 stopni, nieco cieplej na południu Polski do 25. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Najpogodniej na początku dnia na wschodzie i północnym wschodzie. W pozostałych godzinach w całym kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone burze. Bonton Radio.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Reklama 104,9 FM. 104.

0: Kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech aresztowany. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie po raz 9 w ciągu doby. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest decyzja węgierskiego sądu w sprawie kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorusz.
1: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
0: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do metropolity Przemysłu.

0: Rzeszowskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby. W telegramie kardynał Parolin napisał, że jego świętobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów powracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała właśnie Komenda Miejskiej Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał dziś zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. W Kijowie po raz 9 w ciągu doby ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W stolicy słychać wybuchy, podają władze lokalne. Siły powietrzne napisały w komunikatorze Telegram, że Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu 76 bojowych dronów Shahed. Obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić większość odrzutowych dronów rosyjskich. Do tej pory strzelał bramki, teraz jeszcze będzie napędzać turystyczny ruch. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w trzech kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabigiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy, o czym Błażej Kulesza.
1: Koszty internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują trzy miasta: Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
2: Cała kampania emitowana będzie w social mediach.
1: Mówi Magdalena Klucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
1: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
3: Roberta fajnie było poznać.
4: Była okazja zagadać o piłce?
3: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessem Eisenbergiem.
1: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
0: A kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił. Od 19 do 23 stopni, jutro cieplej, na południu do 25. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze.
5: Słuchacie Bonton.

0: 104,9 Bordon Radio.
1: Jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.